0: SK2 Trzebnica.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo

0: Kasper Michalak. Dzień dobry serdecznie w środę 7 października. Dziś czeka nas kolejny piękny dzień na północy Dolnego Śląska. Słoneczny i całkiem ciepły, także znów warto będzie wykorzystać tę znakomitą aurę. W tym momencie oczywiście zaczynamy dopiero poranek, jesteśmy jeszcze przed wschodem słońca, ale warto czekać na to, co będzie się działo w pogodzie za kilka godzin. Dziś do 21 stopni w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie, a teraz jeszcze chłodno, około 6 na plusie pokazują termometry.
1: Jest szósta news SK2. Anna Łowocka. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w 4 dzielnicach. 2 osoby nie żyją. Cały czas trwa akcja ratownicza. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
2: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. To w związku z ostatnimi cyberatakami, w tym m.in. kradzieżą danych z firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
3: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
5: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
6: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
3: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
1: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
1: Pożegnanie ikony futbolu Leo Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ile razy to my reprezentowaliśmy Radio SK2, Jarząbku? Zobacz, ile mamy już na koncie tych rozegranych spotkań.
11: Myślałem, że skończysz tym, zobacz, ile mamy już na koncie.
10: Nie, na koncie to odwrotnie to właśnie działa.
11: Bo niestety. To jest, wiesz, dzisiaj już jest, jakby nie patrzeć, 7, nie?
10: No, a już rachunki popłacane.
11: Popłacone.
10: Nie ma nic!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
10: Spokojnie. Tynk ze ścian jeszcze jest?
11: O!
10: No, smaczny, tak. Dużo wapnia ma.
11: Oczywiście, że
10: no,
11: tak.
10: No.
11: Jak ktoś lubi zabielane, to zapraszamy.
10: Tak.
11: Strachy na lachy już teraz. Dzień dobry, kłaniamy się wam bardzo, bardzo, bardzo nisko.
12: O to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Yeah, yo, MC Jarząbek, DJ Wajda. Tak, to my z samego rana.
1: Cie.
0: No zrób to, zrób to. Nie naoliwione te mikrofony.
1: No oliwy nie ma.
0: Oliwy nie ma?
1: Nie ma oliwy.
0: No bo opłacane wszystkie rachunki, no mówiliśmy
1: już o tym. To jest pierwsza sprawa, a po drugie wszystko poszło na te, na schabowe i mielone, które przygotowujemy, bo niedługo przecież najbardziej polski obiad, nie?
0: A, no ale tak nie o tym teraz. Będziemy o tym wspominać jeszcze. Dzisiaj na pewno ktoś się pojawi na antenie po 8:00, to już możemy wam powiedzieć. W ogóle dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Póki co mamy 5:59 i jest tak, środa. Po pierwsze. Po drugie, 7 października, rachunki poopłacane, tych ze ściany można jeść, tak?
1: A po trzecie, dzisiaj dzień wanny na przykład.
0: No, jakby ktoś chciał świętować, a nie ma wanny...
1: No to ma prysznic może.
0: A to dzień prysznica też?
1: Nie. Ale wiesz, to mnie to zawsze interesowało, co jest lepsze, wanna czy prysznic.
0: Ja miałem zawsze, nie wiem, czy to było kłótnie rodziców o to, bo pamiętam w swoim życiu wiele stanów przejściowych. Mieliśmy prysznic, później remont i była wanna. Później remont i był prysznic.
1: A później remont?
0: Później remont i znowu wanna.
1: A co masz teraz?
0: Teraz mam wannę.
1: Teraz masz wannę.
0: Ale to u siebie. No a ja mówię, jak byłem ja mały.
1: Czyli jednak u ciebie przeważyła wanna, prawda? Wygoda, lubisz sobie usiąść.
0: Mówię ci, że porówno właśnie, to i to, a u mnie w domu wanna, tak.
1: No właśnie.
0: Ale nie ja lubię. To właśnie o to chodzi, że u mnie po prostu poszedłem na kompromis.
1: Gdyby chodziło o ciebie, pewnie wybrałbyś prysznic.
0: Bo więcej miejsca w łazience by było.
1: Znaczy on mniej miejsca
0: zajmuje. Ja nigdy się nie kładę do wanny, ja zawsze się kąpię, no prysznic biorę.
1: No właśnie to jest właśnie paradoks wanny, że ja też.
0: Ty też?
1: Mam wannę, biorę prysznic.
0: Ale mi się wydaje, że u ciebie jest inny jeszcze paradoks. Nie wiem, jak dużą masz wannę.
1: No, powiedzmy, no, mieszczę się ja i jeszcze gumowa kaczuszka gdzieś się wciśnie, prawda?
0: Czyli się
1: chciał.
0: Gdzieś się wciśnie.
1: Gumowa kaczuszka.
0: Pytanie, gdzie?
1: A, właśnie. Są takie miejsca, mój drogi,
0: do dziwnego miejsca zmierza ta rozmowa.
1: Tak.
0: Ale
1: zawróćmy.
0: Zawróćmy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać rzeczywiście o wannie. W święto wanny. W 100 lat wanno, droga kochana.
1: Tak, bo mówi się, że czasami, wiecie, coś... Nie wiem, na przykład chcecie zjeść całą wannę czegoś.
0: No ja na... Tak, zjeść?
1: Na przykład.
0: Aha. No dobra, no nie, to okej. Okay.
1: No, bo ja mówię o jedzeniu, bo mówię z własnego doświadczenia.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: To ja mam taką rzecz. To okej. Jak w tę stronę myślał, to ja mam. Ja bym na przykład... Znaczy teraz jestem na redukcji, ale ogólnie przed redukcją...
1: Jestem na redukcji.
0: Ale ogólnie...
1: To po co ci ta wanna?
0: O, cicho. Ogólnie przed redukcją no. To mógłbym zjeść na przykład całą wannę chipsów.
1: Jakich?
0: Solonych.
1: A, myślałem, że cebulowych, bo to się
0: nie,
1: później od razu umyć potem.
0: Nie, solonych.
1: Solone chipsy.
0: Tak, to ja.
1: Ja bym mógł wypić całą wannę barszczu białego z kiełbaską.
0: Żurku.
1: Barszczu białego.
0: Z kiełbaską.
1: Z kiełbaską.
0: Dobrze, a co ty i ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mógłbyś zjeść w ilości cała wanna?
1: Cała wanna to jest dzisiejsza miska nasza od samego rana, 726-826-826 albo Messenger. Całą wannę macie do swojej dyspozycji, moi drodzy.
0: Co z niej zjeść?

0: Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest sobie łazienka, taka z wanną, najlepiej, musicie sobie ją wyobrazić. I w tej wannie jest...
1: Pływa karp.
0: Nie, nie, no może, jak ktoś tak ma ochotę, to tak, ale chodzi o to, że wypychamy tę wannę jedzeniem po brzegi, takim, na które mamy ochotę, że na pewno całą wannę tego jedzenia zjemy. I z tym dzwonicie do radia i proszę bardzo, to też działa na wyobraźnię, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy tę wannę i ona jest wypchana w przypadku Magdaleny, która z nami. Dzień dobry, czym?
2: Dzień dobry. No wypchana po brzegi tatarem.
0: Tatarem, czyli tatarem. Potrawą z mięsa.
1: Tam czyli jest, nie kozakiem.
0: Cicho, cicho, cicho, wytłumaczmy. Tam jest żółteczko.
2: Tak.
0: Tam jest cebulka. Ogóreczek, tak. Cebulka.
2: Tak. Dobra. Mogą być kaparki.
0: Kaparki, mhm. O, proszę bardzo. I czekaj, i tak siedzisz przy tej wannie bez niczego?
2: Bez niczego, bo myślę, że już chyba nic innego by nie weszło.
1: Nie no, z kranu ma wiesz co lecieć, nie?
0: Woda.
1: Woda.
0: Woda.
2: Woda, woda. Tak. Woda. To dobry pomysł. Tak.
1: No, dobra, ale ja tego trochę nie kumam, bo tutaj powiem wam szczerze tak. Magda zadzwoniła, powiedziała nam, co by chciała mieć w wannie, prawda, że tatara. I ja mówię, jak można jeść surowe mięso w ogóle?
0: No bo ludzie się dzielą na właśnie tych, którzy lubią tatara i tych, którzy tatara nie lubią. A mięsko z żółteczkiem, proszę, dobrej jakości, jarząbku. To Madzia też pewnie powie, że to musi być dobrej jakości mięsko,
2: tak,
0: prawda?
2: Musi być dobrej jakości, tak.
0: Od dobrego dostawcy.

0: pracy masz pewność, że jest świeże, że jest zdrowe, dobre, pożyczne.
1: Zdrowe.
0: Białeczka duża ma nieprzetworzonego, mój drogi. I ze świeżym, prosto z kurki szczęśliwej żółteczkiem sobie je robisz i z ogóreczkiem samozrobionym, tak,
2: że sam robisz. Ty mnie źle zrozumiałeś. No. Bo ja nie to, że nie lubię, bo ja nigdy nie jadłem. Ja nie rozumiem ludzi, którzy lubią.
0: Bo nigdy nie jadłeś.
1: Ale jak można czegoś nie lubić, skoro się nie jadło?
0: Otoż to, Madzia, to samo mu poza anteną powtarzałem.
2: Ej, świat jest pełny takich rzeczy. Muchomor też nie lubię.
1: Nie, dorosły człowiek, a nie.
2: No, ale proszę, no, ale dobra, no wchodzi. Nie. Ale posłuchaj, mielisz świnię i nie podgrzewasz jej, prawda? Nie dajesz jej w obróbkę cieplną.
0: Ale to jest mięso, mój drogi, w Tatarze bardzo często wołowe.
2: No dobrze, no to tak, mielisz woła i nie poddajesz go obróbce cieplnej. Co w tym jest smacznego?
0: No dobre jest. No nie próbowałeś,
1: mięsko.
0: To nie wiesz. Naprawdę.
1: Mięsko.
0: Musisz,
1: a nasi przodkowie? A nasi przodkowie tak żyli, tak jedli.
0: Jak jedli? No, bili kamieniami w tego dinozaura, tak. I jedli to mięso z dinozaura, no.
1: I to jest argument.
0: No.
2: Czuję, że my zaraz
0: dobra, mamy to, Madzia, ja cię popieram pięknie. Cała wanna Tatara, to mi się podoba. Prezenciki od ADSK2 lecą do ciebie serdecznie, Madzie, pozdrawiamy i smacznego. W takim razie, a my jakby uruchamiamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger. Macie całą wannę do dyspozycji, co do niej wsypujecie i co z niej jecie. SK2

0: 25 minut po godzinie 6.
1: Historia.
0: Świeżutki przegląd prasa. Historia pisze się
1: historia.
0: Na naszych oczach.
1: Dzieje się na naszych oczach, tak.
0: Było powiedzieć.
1: Karol Nawrocki, prezydent Polski, poleciał na Filipiny. Pierwszy prezydent poleciał podobno na Filipiny.
0: Pierwszy prezydent w historii Polski to pan Karol Nawrocki, który poleciał na
1: Właśnie.
0: Filipiny?
1: Właśnie. I to mogłoby zdziwić wszystkich, prawda?
0: No mnie już dziwi.
1: Bo pamiętamy innego prezydenta, który z chorobą filipińską też miał coś wspólnego.
0: No właśnie, jak on nie był na Filipinach, to gdzie był?
2: Ciebie skarżę po francuski,
0: w Paryżu.
2: Znaczy,
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
11: Od około 7 stopni teraz do maksymalnie 21 spodziewamy się dzisiaj w Trzebnicy, Miliczu oraz okolicach. Do tego znów czeka nas bardzo przyjemny dzień. Przed nami słoneczne momenty, niewielka ilość chmur, także polska złota jesień wciąż trwa i ma się dobrze. To jednak przedostatni dzień z tak dobrą pogodą. Noc z czwartku na piątek zapowiada się deszczowo, przez co od piątku czeka nas ochłodzenie i o więcej niż 15 stopni będzie już trudno. Na razie jednak mamy środę, więc korzystajmy z niej.
12: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów. Zginęły tam co najmniej dwie osoby. Uwaga, kierowcy na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.

0: 23 minuty zostały nam do siódmej. W Radiu SK2 bardzo często sprawdzamy, jak było kiedyś, o czym pisano kiedyś, o czym się mówiło kiedyś. Być może niektórzy z nas nie pamiętają. Niektórych nie było na świecie. 18 lat.
1: W 2008 nikogo nie było na świecie?
0: Dzisiaj już 18-latkowie to są.
1: No tak.
0: Ci, którzy się urodzili właśnie w 2008 roku. Słuchajcie, jest taki nagłówek. Dzięki rekomendacji PiS-u zarabiał 18 tysięcy złotych miesięcznie. Już wam przybliżam, o co chodzi. Rekomendowany przez PiS prezes, redaktor naczelny Wojciech Poczachowski zarabiał w Radiu Katowice 18 tysięcy złotych miesięcznie. Od 7 miesięcy nie można mu wręczyć wypowiedzenia, bo zachorował. Już pół roku chorobowe wypłaca mu ZUS, czyli my wszyscy. Pisała o tym Rzeczpospolita 7 października 2008 roku. Ja tylko podkreślę, 18 tysięcy złotych miesięcznie, a to był 2008 rok. Ile to było pieniędzy na tamten czas?
1: Żeby zarabiać taką kasę na chorobowym, to trzeba mieć jednak zdrowie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Stopa Werbel. Lubię! Video i Bella. Jeden z fajnych takich utworów na poranek z perkusją taką odpowiednią.
1: Chciałem powiedzieć, że nie jestem sam.
0: Nie jesteś
1: nie jestem sam. Nie, absolutnie. Ela jest razem ze mną. Ela napisała na Messengerze
0: o
1: tak.
0: O tatarze?
1: Ja żąbku nie łam się. Też nie rozumiem tego, jak można jeść surowe mięso. Za to zjadłabym wannę pierogów ruskich podsmażanych z okrasą, cebulką i boczku. Tylko kto by je ulepił? Miłego dnia, panowie. I Ela, dziękuję ci. W połowie ci dziękuję za to, co napisałaś.
0: Ja mówiłem, że Polska jest podzielona. Słuchajcie też nas uważnie w piątek, bo w piątek będzie bitwa dań. Znowu podzielimy naród i zobaczymy, jakie danie wygra.
1: Najgorsze jest to, że ja też, Elu, z drugiej strony też cię nie rozumiem. Jak można jeść te pierogi z kartoflami?
0: No, normalnie.
1: No właśnie.
0: Normalnie.
1: Tego też nie rozumiem.
0: Albo powiedzcie jak. No. Jak najszybciej. A, dobra, słuchajcie, mamy głosóweczki od was, także jeśli chodzi o to, czego całą wannę byście zjedli. Ola się nagrała na Messengera, słuchamy.
2: Cześć, witam was o poranku. Kochani, co ja bym mogła zjeść? Jeszcze trochę i oczywiście będzie sezon otwarty na święta. No. Także mi się wydaje, że całą wannę chyba sałatki, a wracając w ogóle tak na redukcji, ja jestem też na redukcji obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, szczególnie jak siedzisz w wannie, która jest wypełniona sałatką jarzynową, no tak się obracasz w prawo, w lewo, no to takie obroty, siłą rzeczy musisz coś zjeść.
1: To do czasu, mój drogi, w którymś momencie siedzisz w wannie i już się nie możesz obrócić. SK2.
0: Dobra, no. W miejsce słyszałem, ale w wannie też dobry patent na sałatkę jarzynową.
1: Czekamy na kolejnych takich obrotnych słuchaczy. 7268268826 albo Messenger. Czego całą wannę byście zjedli?

0: to szczęście.
1: Stówa wystarczy, żeby szczęście było. My stówkę chcemy po siódmej rozdać jak co dzień. Ściemnia się WSC2. Będziemy ściemniać, trzeba odgadnąć, kto ściemnia. Proste zasady, jeszcze je później wytłumaczymy po siódmej. W każdym razie stówka powinna wam wystarczyć, taka wiedza na teraz, że jest do zgarnięcia.
2: Słuchajcie, no bo to jest taki fajny rozruch na sam początek dnia. Później będziemy grali o prezent marzeń oczywiście też, ale na początek jak zgarniecie stówkę, to też nic nie stanie.
1: Zgłaszamy się ściemą do naszej zabawy, czyli trzeba nam coś ściemnić albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
18: Kacper Michalak, cześć ponownie w Trzebnicy i okolicy. Za chwilę wschód słońca, miejscami może być trochę mglisto, ale z pewnością nie ma tragedii. Przed nami kolejny dzień ze słoneczną pogodą, do tego będzie nam towarzyszyć niemal bezchmurne niebo. Warto będzie wykorzystać tę aurę na północy Dolnego Śląska. Można będzie wybrać się na spacer czy na przejażdżkę rowerową, a to dlatego, że dziś znów czeka nas maksymalnie 21 stopni w powiatach trzebnickim i milickim. Teraz plus 7.
19: Minęła 7, news SK2, Anna Łobocka usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, Dawida K., za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, o tym Michał Skolimowski.
20: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
19: Obława zakończona sukcesem to pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie służby schwytały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. 49-latek ukrywał się w lesie, mówi Mateusz Lennartowicz z małopolskiej policji.
21: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
19: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się już Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii Miłosz Motyka.
0: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
19: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
19: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Musiałem iść na dół po długopisy, nie? I chcę donieść...
24: Bo
23: kradnął, tak. Tu musiałem uzupełnić zapas długopisów. Chciałem powiedzieć, że nasza windzia wandzia znowu nie działa.
24: Windzia wandzia nie działa?
23: Nie działa.
24: I co, po schodach?
23: Po schodach musiałem iść. Ja słyszałem o wandzi, która nie chciała Niemca, ale żeby Polaka nie wziąć na pokład prawdziwego jak mnie? Windzia wandziu.
24: Czuwasz, z kim fruwasz, wandzia sobie myśli. Zobaczyła, ile ważysz, się zepsuła.
1: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
24: Winda chciała ci powiedzieć, może ty lepiej po schodach.
23: Pączka dzisiaj jadłem, jestem słodkim ciężarem. Stoję.

0: potrzebne będzie. Możemy sobie pomarzyć. Pomarzyć o tym, żeby wygrać w tym konkursie. Niech się cieszą, że my nie bierzemy udziału w tym konkursie, bo żaden miś nie miałby żadnych
1: Absolutnie.
0: Szans. Nie miałby żadnych szans. W Ameryce jest taki plebiscyt Fat Bear Week.
1: Czyli chodzi o grube niedźwiedzie. Wybierają po prostu najgrubszego niedźwiedzia przed sezonem, kiedy to misie idą, zapadają w sen zimowy. I oni sobie wcześniej wybierają miśka, który no, jest najbardziej utuczony, prawda? I ten miś, który jest najbardziej utuczony, zostaje misiem roku.
0: I misiem roku w tym roku został miś plecak, w sensie backpack.
1: Taki backpack, czyli po polsku plecak.
0: Plecak, taką maksywkę, no bo to w Ameryce wszystko się dzieje. Co, że Alaska to Ameryka? Chyba tak.
1: Tak, tak. No, no, jeszcze tak, tak, tak.
0: Park Narodowy Katamai. Katmai, przepraszam, na Alasce.
1: Ależ ty umiesz po angielsku, pięknie.
0: Katmai, na Alasce.
1: Tak czy inaczej, jak patrzę na tego misia plecaka, i tak patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na tego plecaka.
0: No i co widzisz, no?
1: Widzę, że ma, duży nadbagaż, no.
2: SK2.
0: Jakby sobie to porównać z naszymi tornistrami, tymi, wiesz, z kantem, te takie twarde, kojarzysz te tornistry,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Co się nosiło od 1 do 3. Jakbyśmy na przykład teraz taki tornister założyli, miś nie miałby żadnych szans, to już dokumentnie, ostatecznie, definitywnie przyklepane.

0: My też mamy taki dźwięk, woohoo, jak ktoś wygra. Jak ktoś wygra, to jest
1: a jak ktoś przegra, to jest buu.
0: To jest buu. Ściemnia się w Radiu SK2. Czy będzie woohoo, czy buu, to okaże się już za chwil parę. Paweł, Paweł z nami, dzień dobry.
2: Siemaneczko.
0: Pawełku, trzeba odgadnąć, po której stronie jest ściema. Kilka słów za chwilę powie Jarząbek, później kilka słów powiem ja, Wajda. I będzie trzeba stwierdzić w 3 sekundy, czy ściema jest po stronie Jarząbka, czy ściema jest po stronie Wajdy. Dobrze odmieniłem swoje nazwisko. Czy ściemniamy oboje. Też,
1: dobrze,
0: tak,
1: że się nazywasz,
0: też tak może być. Więc no, jak odgadniesz, czy ta ściema jest tu, czy w obydwu miejscach, no to masz stówę, jasne?
2: Jasne.
0: No dobrze, jak gotowy, zwarty.
1: Tak gotowy?
2: Tak jest.
1: No to dobrze, to ja, Jarząbek, mówię tak, uważaj. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz byli bliskimi przyjaciółmi i wspólnie pisali wiersze w Paryżu.
0: Teraz mówię ja, Wajda, na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Kto ściemnia?
2: Drugi.
0: Drugi, czyli ja, Wajda.
1: Drugi, ten...
0: A ja, Wajda, mówiłem prawdę.
1: Nie rozdamy tej stówy.
0: Nie rozdamy chyba tej stówy. Cały czas czekamy, aż ktoś odgadnie, gdzie jest ściema.
1: Paweł.
0: Naprawdę, naprawdę na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Ekstremalne ciśnienie i temperatura w głębi tych planet rozbijają cząsteczki metanu, krystalizując węgiel w diamenty, które następnie opadają w kierunku jąder tych planet.
1: Natomiast Słowacki i Mickiewicz oczywiście byli wielkimi poetami, ale byli też wielkimi rywalami literackimi. Ich relacje były pełne napięć, wzajemnych uszczypliwości i rywalizacji o miano największego polskiego wieszcza. Panowie się po prostu nie lubili.
0: Kto największym poetą był?
1: No, Mickiewicz czy Słowacki.
0: Gdzieś tam w Ferdydurkę też była wielka wojna o to, nie? No właśnie. Więc zestawy pocieszenia lecą do ciebie, Pawełku. Życzymy powodzenia i ściskamy. Można jeszcze próbować, oczywiście. To nie jest tak, że nie można ponownie się pojawić w tej zabawie.
1: Oczywiście,
0: do tego
1: tak.
0: Też zachęcamy tych, którzy już w naszej
1: zabawie
0: brali udział.
1: Nie udało, a no. Może się udało i są drugą stówę.
0: Tych, których zaciekawiliśmy i mają szeroko pojętą wiedzę na temat wszelakich rzeczy, zapraszamy. Ściemnia się jutro po 7:00. Ściemnia się w Radiu SK2.

0: No właśnie, tak się trzeba umawiać na randkę, pamiętajcie panowie, a okazuje się, że różnie bywa. Mamy takie dane, 68% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat nie jest w żadnym związku. Tak wynika z najnowszego raportu SGH, GGP.pl, Generacje i Rodziny.
1: Czyli mamy kolejny dowód na to, że kiedyś to były czasu, teraz to nie ma czasu.
0: Nie.
1: Kiedyś nie było opcji, żeby być bez związku, prawda?
0: Nawet jak już było bardzo źle, tak. To chociaż były te związki zawodowe.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
6: I po reklamie.
7: Dzień na północy Dolnego Śląska powoli się rozkręca. Widać większy ruch na dolnośląskich drogach. Może się przytykać Krajowa 15 w Trzebnicy oraz S5 zagranicznym do Wrocławia. Dużo Was również zwalnia do zwężenia za węzłem Wrocław-Psiepole w kierunku Kudowy na AOW. Życzę Wam cierpliwości. Dziś w pogodzie sporo słońca, do 21 stopni ma wzrosnąć temperatura w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. W tym momencie chłodno, warto założyć coś cieplejszego. Około 6 stopni pokazują termometry.
8: 7.31 News SK2, Anna Łowocka. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet balistycznych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Wieczorem przed atakiem ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Bardzo
8: Was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie, reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. W miejscach ataku trwa akcja ratunkowa. Teraz Stany Zjednoczone. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. We Włoszech rusza pomoc rządowa dla osób po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to tych, którzy stracili dotychczasowe mieszkanie i brakuje im pieniędzy na wynajem nowego. Rząd Giorgi Meloni przeznaczył na ten cel z budżetu 20 milionów euro rocznie.

0: To pani Natalia Schroeder i jej lustra, które wszędzie wiszą i o tej porze patrzysz w to lustro i mówisz, o Boże.
1: Ile to czasu minęło, nie?
0: Kto tam jest? Co to się ze mną stało po tylu latach, odkąd chodzę po tym pięknym świecie? No ale właśnie, jeśli chodzicie troszkę po tym pięknym świecie, to pamiętacie różne rzeczy. Być może nie, to my je przypominamy, co się działo, o czym pisano. To jest kącik odkurzający, gdzie odświeżamy newsy sprzed lat, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Nic bardziej błędnego niż twierdzenie, że Polki nie chcą rodzić dzieci. One rodzą, ale na Zachodzie. Gdyby robiły to w Polsce, nie mielibyśmy kryzysu populacyjnego.
1: W Norwegii i Wielkiej Brytanii Polki zajmują pierwsze miejsce na liście rodzących imigrantek, w Niemczech zajmują drugie miejsce po Turczynkach. To efekt hojnej polityki prorodzinnej w tych krajach, dającej poczucie bezpieczeństwa, pisał dziennik Gazeta Prawda 7 października 2014 roku.
0: Nie od dziś wiadomo, że bociany mają wbudowanego GPS.
1: Tak.
0: Ale chyba łatwiej mu wstukać Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn niż...
2: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.

0: 10 minut dzieli nas od 8. Nietypowy nagłówek w internecie. Rosjanie wykonali 12-kilometrowy odwiert w głąb ziemi. Tak wygląda studnia do piekła, jest podpisane.
1: 12 kilometrów i oni o piekle mówią. 12 kilometrów. Powiem wam tak, jedźcie na pierwszą lepszą obwodnicę w godzinach szczytu. 12 kilometrów to nie piekło, to jest raj, powiem wam. SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ja tu się dziwię, jak my jeszcze żyjemy, jesteśmy normalni. No, jak nas karmili takimi rzeczami.
1: Zaczęliśmy rozmawiać z Jarzomkiem poza anteną o tym, jakie bajki się kiedyś czytało dzieciom, że były te czerwone kapturki, były te trzy świnki, dziewczynka z zapałkami, która skończyła jak skończyła. No, a teraz dzieciom to się czyta trochę inne bajki, nie? W sensie tak bez takich rzeczy typu, że się rozpruwa wilka, żeby mu zaszyć kamienie w środku.
0: Jak się zapałki nie sprzedają, to dywersyfikujesz wszystko i zmieniasz biznes i biznesplan, prawda? Idziesz w coś innego,
1: tak,
0: prawda?
1: A nie, jak nie zapałki, to krót, do końca no. I potem zamarzasz.
0: Tak, a później zamarzasz, prawda? Jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, weźmy takiego,
1: wszystkie
0: prawda?
1: Wszystkie negatywne, wszystkie złe rzeczy, które się
0: tak,
1: mogą
0: które mogą się przytrafić, prawda? Depresja,
1: ADHD,
0: prawda? Samotność, wykluczenie, no.
1: Otyłość,
0: no, tak, no, tak, no, tak, no. Tak, tak, tak. Tak więc, moi drodzy, co się stało? Co się z nami dzieje po prostu? To jest nieprawdopodobne. I ja mam w takim razie pytanie.
1: To będzie do państw miast.
0: To będzie pytanie do państw miast, bo jestem ciekawy, jakie wy bajki w dzieciństwie czytaliście, albo słuchaliście, albo oglądaliście.
1: I czy zmieniło to waszą psychikę, czy
0: prawda?
1: Nie?
0: Stoliczku nakryj się. Kojarzysz taką bajkę?
1: Kojarzę.
0: Że się stoliczek sam nakrywa?
1: Ale to był fajny akurat.
0: No ja wiem. A po 20 latach się dowiedziałam, że stoliczek się sam nie nakrywa, to mama nakrywała zawsze.
1: No to czary mary, to tak jak samo z wróżką zębuszką. Dobra, jakie bajki czytaliście sobie albo wam czytano w dzieciństwie? Tym zgłaszamy się do państw miast SMS-owo 726-826-826 bądź na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
0: Zauważyłeś, że kaczor Donald nigdy nie nosił spodni? A jak wychodził spod prysznica, to się owijał ręcznikiem? SK2

0: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: I po reklamie.
6: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Dziś w naszym regionie spodziewamy się słonecznej pogody już po raz kolejny z rzędu. Warto będzie się pospieszyć, by wykorzystać tę sprzyjającą aurę. W prognozach na kolejne dni widać już opady i ochłodzenie, natomiast dziś przez cały dzień będzie nam świecić słońce i na niebie trudno będzie zobaczyć jakąś chmurkę. O poranku oczywiście chłodniej, 7, może 8 stopni mamy w tym momencie, maksymalnie jednak do 21, zobaczymy na termometrach.
7: Minęła 8 News SK2, Anna Łowocka. Areszt i zarzuty dla sprawcy wypadku. 21-letni kierowca podejrzany jest o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
8: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
7: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 5 pracowników Orlenu z zarzutami według prokuratury zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. To 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Szczegóły Mateusz Chłyston.
9: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
10: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
9: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
10: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
9: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
7: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
7: Pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
7: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. 3 najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP Jannik Sinner przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Co wuja Brzęczek, to wuja Brzęczek jednak. Kolejny raz doprowadził którąś z reprezentacji do udziału w Mistrzostwach Europy, ale czy dane mu będzie poprowadzić ten zespół na Mistrzostwach Europy, to czas pokaże.
15: Co prawda reprezentację umie doprowadzić, prawda? No i Lewandowskiego też umiał doprowadzić do ostateczności.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: 6 sekund ciszy wtedy było teraz, nie?
14: A nie 8?
15: 8?
14: Czy 6?

0: Zalia za nami, 10 minut po 8, tu 100% polskiej muzyki u nas w SC2. Jak zawsze zresztą, witamy wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli. U nas także przeglądanie tego, co się działo ostatnio w mediach.
1: Oj panie, co się działo?
0: A był rekord.
1: Padł rekord, w końcu pan Sebastian Witkowski ustanowił nowy rekord w programie 1 z 10.
0: Uzyskał jako pierwszy w historii tego programu w całej rozgrywce, bo tam są eliminacje, potem finał, ponad 1000 punktów, dokładnie 1016 punktów.
1: To się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby cztery cyferki wyświetlały
0: nawet
1: się
0: pan,
1: na tym
0: ekranie. Nawet pan sam Tadeusz Sztuk podczas programu oficjalnie ogłosił, że to wielki sukces, że nigdy czegoś takiego nie było i rzeczywiście potem media społecznościowe TVP to potwierdziły.
1: Powiem wam tak, no facet jest lepszy niż komputer, bo wiecie jak to jest z komputerem, nie?
2: Komputer? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana.
3: SK2.

0: właśnie, to u nas w Radiu SK2 wracamy do czasów dzieciństwa, kiedy to się grało. Wtedy na karteczkach, teraz werbalnie w radiu.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Ale już dzisiaj będziemy czycho. Za moich czasów to były wielkie derby Polski. El Polskie Classico. Łódź, Warszawa, Warszawa, Łódź.
0: No i teraz właśnie taki pojedynek, bo mamy dwie Pauliny i musimy je po miejscowości rozróżnić. Mamy Paulinę z Łodzi i Paulinę z Warszawy. Dzień dobry.
5: Cześć.
6: Cześć, witajcie.
0: Drogie Paulinki, przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto wygrywa, kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
6: Jasne.
0: Zaczyna Paulina Łódź.
4: Paulina Łódź, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Dziękuję. Bo mam bliżej.
0: No tak. I zaraz zobaczymy. Prawie Joker, ale przeskoczyło. I mamy ostatnią zdradliwą literę alfabetu, czyli literę Z.
4: Ostatni raz, jak ktoś wylotował literę Z, to się zdradliwie rozłożył na literce Z.
0: Więc zobaczymy, jak będzie w twoim przypadku. Paulino, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zenon Martyniuk.
4: Roślina.
5: Zawilet.
4: Kolor.
5: Zielone.
4: Zawód.
5: Zoolog.
4: Samochód. Ja bym powiedział zastawa.
0: A ja bym powiedział Zafira Opel.
4: Ja bym powiedział Zaporożec. Trochę ich jest.
0: Trochę ich mogłoby być. Dobra, a ja z tym zawilcem zawsze mam problem. To jest roślina.
4: Ile
0: bo
4: razy
0: mi się to kojarzy z jakimś
4: powiedzieć...
0: wężem.
4: No wiem, to za skroniec.
0: No, ale zawilec też pasuje. Tak widzę go oczami
4: że
0: wyobraźni,
4: zawija, tak?
0: Że przez no, koło nóg mi przebiega ten zawilec
4: nie,
0: w lesie.
4: No jest, zawilce. No dobra, zawilców jak psów u nas, no.
0: No, dobra, sześć. Sześć punktów Paulina Łódź. Może być?
5: Może być.
0: Może
4: dobra,
0: być. Zobaczymy. Paulina Warszawa, prawo, lewo?
5: Lewo.
0: Lewo, dziękuję.
4: Bo ty masz bliżej.
0: Ja mam w lewo bliżej.
4: Tu już wiecie, kto u nas prawica, kto lewica, prawda?
0: A kto centro prawica?
4: No dobra, nie ma na razie.
0: Zatrzymało się na literze P. P jak papa. P jak papa, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Portugalia.
0: Miasto.
5: Poznań.
0: Tytuł filmu.
5: Przeminął z wiatrem.
0: Imię.
5: Paulina.
0: Roślina.
5: Pieprz.
0: Potrawa.
5: Pizza.
0: Zawód.
5: Piekarz.
0: Samochód.
5: O Jezu, Peugeot.
0: Znana osoba. Już będzie po czasie to znana
4: drogie
0: osoba.
4: Drogie panie, no co wy z tymi ale, samochodami? No.
0: Polonez mógł też być tak, jakby
4: Pontiac,
0: tak
4: jak no.
0: No. Jaki jak to ty powiedziałeś?
4: Pontiac.
0: Pontiac?
4: No, okej. Okay. No, a co?
0: No nie wiem, co to jest Pontiac.
4: No to se sprawdź.
0: Tak?
4: Cztery koła i stodoła. Dobra. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No co masz? Co masz? To przeminęło z wiatrem, nie oglądałeś?
0: Czytałem, ale oglądać nie oglądałem.
4: No i mój drogi, mało rzeczy oglądałeś w życiu. 8 punktów.
0: Czyli 8, tutaj, tak?
4: Dobra. Ja tutaj nie widzę niczego, do czego
0: czyli
4: można
0: derby,
4: by było się przyczepić.
0: Derby El Clasico dla Warszawy.
4: Tym razem Warszawa.
0: Warszawa!
5: Jest!
0: Prezent
5: super.
0: Marzeń leci do Warszawy. Paulina z Warszawy zgarnia prezent marzeń. Paulinka z Łodzi. Piękne nagrody pocieszenia ci wysyłamy.
5: Dzięki wielkie. Pozdrawiam was.

0: dobrego, również pozdrawiamy. Państwa miasta wracają jutro.
1: Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A szkoda, bo człowiek by jeszcze posłuchał taki przyjemny ten utwór Mysłowicy. 25 po 8. Akcja dość taka skomplikowana.
1: Kamera akcja, można powiedzieć.
0: W podkrakowskich Myślenicach, bo drona nawet wykorzystała policja do namierzania kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegali przed kontrolami drogowymi za pomocą świateł drogowych, że tam sobie mrygali, czy tam mrugali. I łącznie ukarano prawie 50 kierowców mandatami z tego powodu.
1: No i proszę bardzo. A może kierowcy wcale nikogo nie chcieli ostrzegać z droga policjo? Może kierowcy chcieli się tylko pochwalić, jakie mają długie?
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: I po reklamie.
11: Ciśnienie w normie 1017 hektopaskali, do tego słonecznie i coraz cieplej według trzeblickich i milickich termometrów. W tym momencie pokazują one 9 stopni, maksymalnie spodziewamy się jednak 21. Powodzenia jeszcze w korkach o tej porze, drodzy kierowcy. Na pewno przytyka się AOW za Wrocławiem Psiepole w kierunku Kudowy. Zwalniacie też z powodu zwężenia na S5 za Krynicznem do Wrocławia. W Trzebnicy może się teraz przytykać Siostry Brzoski oraz Milicka do Sołowskiej.
12: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny rusza w Radomiu proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni Mirosław M., były już ksiądz, jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko związane z doniesieniami o dżumie w Rosji jest bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka w drugim secie mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszy set wygrała 6-1.

28,5 minuty do godziny 9. Ja już za chwilę zabierzemy kogoś z nami na Stadion Narodowy do Loży VIP na wypasiony obiad razem z Radiem SK2, Darią Ładochą. Oj, będzie się działo.

0: No, czekam na pę.
1: Pę.
0: O, dziękuję.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Słychać sztućce, słychać talerze, jak przy niedzieli o 14 mniej więcej.
1: Można powiedzieć, że my się też gotujemy o tej porze. Gotujemy się specjalnie dla was. Kolejna osoba ma szansę, żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy do loży VIP. Na taki, wiecie, naprawdę wypasiony obiad, ale i wszystko po polsku.
0: Mamy Dominika.
1: Dominik, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dominik, jest plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Można zagłosować na zupę, na drugie danie. Co to było w twoim przypadku?
3: W moim przypadku to był rosół i schabowy z ziemniaczkami i mizerią.
1: To jest najbardziej według mnie polski obiad rzeczywiście.
0: No, ale ty to już nic nie sugeruj, tak? Żeby inni sobie też według własnego serca
1: dlatego mówię, że według mnie.
0: Uznali, no mówię.
1: Chyba bardziej biało-czerwonego nie można sobie wymyśleć.
0: Ale poczekaj, czyli ja trochę trafiłem z tą niedzielą, że jesteśmy jakby przy niedzieli o 14, co?
1: Tak mniej więcej. Tak. A posłuchaj, a ty, kto klepie u ciebie kotlety?
3: A u mnie w tym momencie to nie za bardzo ma czas kto klepać.
1: A dlaczego?
3: Ale jak trzeba, to ja.
1: A dlaczego nie ma czasu?
3: Mam dwójka małych dzieci.
0: A jak małych?
3: No jednoroczek, drugie 7 lat.
1: To roczek to jeszcze
0: nie, ja mam jeszcze młodsze.
1: Ale poczekaj,
0: bo ja mam roczek i pięciolatka.
1: To roczek to już jeszcze bezzębny, nie?
3: Nie, już ma dużo zębów.
0: No mój roczniak dopiero mu wychodzą. No to różnie.
1: Nie pogardziłby takim kotletem schabowym? Czy to się dzieciom nie daje? Nie wiem, nie pamiętam już.
3: Na razie to najbardziej jej smakuje spaghetti, ale w sumie obu najbardziej smakuje spaghetti.
0: No, sam makaron bez sosu, nie? Najlepiej.
3: Ale mięsko najlepiej wchodzi.
1: Mięsko, widzisz?
0: No właśnie, czyli jednak. Ale tatuś za schabowym tęskni, bo nie ma czasu klepać, ale rosołek chyba się pojawia, co? Jak dwójkę małych macie?
3: No, rosołek musi się pojawić.
1: Z zielonym czy bez?
3: Bez
1: zielonego.
3: Z marchewką, ale bez zielonego.
0: Dobra, Dominik, jak masz takiego smaka na schabowego, którego nie ma kto czasu klepać w domu, no to my cię bardzo serdecznie zapraszamy do loży VIP na Narodowy.
1: Być może my wyklepiemy dla ciebie.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: I to jedzie wszystko, pozwól, bo możesz zabrać kogoś ze sobą. Rozumiem, że pewnie żonę.
3: No na pewno.
0: Ale
3: no.
0: Z kim zostawicie dzieci?
1: Znajdzie
3: kogoś
1: się.
3: Kogoś trzeba będzie znaleźć.
0: Dobra, ty kombinujesz, będziesz, tak?
1: Dla dobrego obiadu na Narodowym się zrobi wszystko.
0: Dobra, ale to nie wszystko, co mamy dla ciebie, bo jeszcze Kasiura.
1: Do tego dochodzi 500 i jeszcze nocleg w fajnym hotelu w Warszawie. Gratulujemy.
3: Dzięki, super,
0: No i zobaczymy, co wygra w plebiscycie, bo to będziemy konsumować wtedy tam razem ten najbardziej polski obiad, na który trwa głosowanie na naszej stronie sk2.pl. Jeszcze możecie zagłosować, potem pojawić się na antenie i zgarnąć też wyjściówkę na Narodowy.
1: Idę dla ciebie, Dominik, wylizać już talerz, żebyś miał czysty.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu

0: Oj nie, no znaczy, tyle utworów tworzy, piękne są. Pani Sanak w Radiu SK2, ale pora wsiąść do wehikułu i udać się do roku nieznanego, znaczy znany, już wiemy, 2005. To są newsy, które pojawiły się tego dnia, ale wiele, wiele lat temu, tym razem aż 21 lat temu.
1: Jakie 21 lat temu? No 2008 jest... rok.
0: Ósmy?
1: Tak.
0: To jest ósmy?
1: Ale sprawa dotyczyła 5.
0: Że a, no tak, no. No to już tłumaczymy. Jan L., burmistrz Ozimka na Opolszczyźnie, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy 600 porcji grochówki, którą burmistrz, notabene wybrany z listy mniejszości niemieckiej, zamówił na festyn wyborczy mniejszości przed wyborami do Sejmu w 2005 roku.
1: Burmistrz twierdził, że grochówka została zamówiona na imprezę dla młodzieży i tam skonsumowana. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom.
0: Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, działanie burmistrza miało na celu zyskanie sympatii uczestników festynu.
1: Grochówką?
0: Wyborców i sympatyków mniejszości niemieckiej, pisała Wirtualna Polska 7 października 2008 roku.
1: No, jakby nie patrzeć, dużo czasu minęło. Dziś już sprawy nie ma. Przeminęła z wiatrem.

0: Halo, Jarząbek, wzywam cię Wajda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I do widzenia.
1: Do widzenia już powoli.
0: Bo tu już Antonina się szykuje do grania. 6 minut zostało nam do 9. Dzisiaj mamy święto wanny, tak przypominamy, bo od rana rozmawialiśmy o tym, jakby była na przykład cała wanna jedzenia.
1: To czego to by była cała wanna?
0: Co byście schrupali w ilości wanna?
1: No i z nami jest stały nasz słuchacz, prosimy.
2: Dzień dobry, tu anonimowy słuchacz dzisiaj. Schrupałbym wszystkie dziewczyny, które byś do tej wanny wyszły.
1: A, to dlatego anonimowy.
0: Dzięki, Jurek.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
12: I po reklamie.
13: Od 8 do nawet 21 stopni możemy się dzisiaj spodziewać w powiatach trzebnickim i milickim. Wygląda na to, że czeka nas kolejny słoneczny i przyjemny dzień. Warto korzystać z takiej pogody, bo w prognozach na kolejne dni widać już więcej chmur, opady i ochłodzenie. Od piątku maksymalnie 15 kresek na termometrach na północy Dolnego Śląska. Chłodny dzień poprzeci deszczowa noc z czwartku na piątek. W tym momencie korki jeszcze uprzykrzają życie dolnośląskim kierowcom, także życzę Wam cierpliwości.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, mówi Izabela Knapik z prokuratury w Katowicach.
15: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tu tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
14: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty od grudnia będą stacjonować w Polsce. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę, a to w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
14: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
17: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
14: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
0: SK2 News, Trzebnica.
13: Tu Kacper Michalak. Głosowanie w ramach żmigrodzkiego budżetu obywatelskiego rozstrzygnięte. Wzięło w nim udział 1123 osoby, które oddały łącznie 2850 głosów. Wśród zwycięskich projektów znalazły się strażacki lekki samochód terenowy, sprzęt do ratownictwa wodnego oraz ławka przy ulicy Wrocławskiej w Żmigrodzie. 0RH- i ARH- to grupy krwi najbardziej potrzebne na Dolnym Śląsku. Życiodajny płyn można oddawać dzisiaj w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach Śląskich. Akcja potrwa do 13.
12: 9.02, a ja tutaj z Anią próbuję zebrać porady, jak wyczyścić z białych spodni kakao, więc może słuchacze mają radę. Ania poradziła, że jakoś na sucho.
14: Może tak, na sucho, może jakimś pędzelkiem, chociaż
12: Ja tu pędzelek znajdę, kochana. Będę szukać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, co z tym zrobić, bo ja jeszcze muszę pędzić potem na spotkanie, a nie mam nic na przebranie, no to czekam na radiowym messengerze. Antonina Van Dessel, wasza środowa gapa. Dzień dobry.
18: 10 hitów.
0: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
12: Może chociaż muzyka ukoi moje serce. Kleo, za krokiem krok.

0: Śląska 2 Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Edyta Górnia i jej dotyk. Dotyk kakao to ja miałam na swoich białych spodniach, a wy na radiowym Messengerze doradzacie mi, co mam zrobić, jak żyć i jak tego się w ogóle pozbyć. No więc tak, Basia napisała, że najlepiej to by było to na sucho jakoś tak zdmuchnąć. Nie da rady, bo już za bardzo jest głęboko w tych spodniach. A Katarzyna napisała, żeby to zaprać szarym mydłem. I to jest, myślę, że dobry pomysł, tylko skąd ja tu wezmę szare mydło? Ale przejdę się, poszukam, może ktoś przez przypadek ma. I jeszcze słuchaczka Ela napisała, że słucha nas i nikomu nie pozwala przełączyć radia, chociaż szef woli rocka. No, a po południu niech sobie słuchają, czego chcą. Tolerancja musi być. Ela, bardzo dobrze, tylko dlaczego nie powiedziałaś mi, co mam zrobić z tym kakao na spodniach? Ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam i firmę, gdzie słuchacie Eski 2 również. Rocka to sobie słuchajcie po południu.
1: Eska 2.
0: U nas też są rockowe bity. Baranowski, lubię być z nią. Już teraz u nas, a później będzie jeszcze dużo dobrego.

0: Wehikuł Czasu.
1: Nasz Wehikuł Czasu rusza w kolejną podróż i dzisiaj cofamy się do 1972 roku, kiedy to 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. No i to jest numer, który znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce, słuchajcie, otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło trochę pokolorować tę polską szarą rzeczywistość. I po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru? Posłuchajmy.

0: PRO, wychowany w Polsce, śpiewa, że to kawałek dla wszystkich z całej Polski. No to tak jak Radio SK2, gra dla wszystkich w całej Polsce. Ale ja nie o tym, bo jest środa, więc przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Wiecie, że ja lubię wyszukiwać dla was takie smaczki. No i słuchajcie, w internecie niezła afera wokół mrożonej pizzy znanego youtubera Książula. Jedni mówią, sprzedał swoje zasady. Drudzy są mega oburzeni, a jeszcze inni się śmieją. No i kolejni mówią, że z czystej ciekawości chcą sprawdzić, o co tyle szumu. No i tak pomyślałam sobie, że trzeba przyznać, że z punktu widzenia biznesu, no to chłopak wie, jak wykorzystać swój moment. No bo wiecie, jaka jest zasada. Nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią. A ciekawość potrafi zrobić swoje. I tutaj, cytując klasyka, afera aferą, ale hajs musi się zgadzać. I jemu na pewno wyjdzie to na plus.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 10. To było Lady Punk, Zamki na piasku, czyli tytuł idealny, żeby na moment jeszcze zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje. Tak na chwilkę chociaż, nie? A po 10:00 muzycznie na start Messiah, T-Love i Sanach. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy w środę rozkręcać się jeszcze bardziej. Obiecuję.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: wszyscy tam kupują.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: 11 w Trzebnicy, 12 w Miliczu. Takie wartości pokazują teraz termometry na północy Dolnego Śląska. Czekamy zatem na maksymalne dzisiaj 21 stopni. Chmur na niebie mamy dzisiaj już trochę więcej, ale słońce się przebija. Wciąż możemy liczyć na przyjemną aurę w powiatach trzebnickim oraz milickim. Korzystajmy, bo przed nami coraz chłodniejsze dni. Jutro jeszcze 20 stopni maksymalnie, ale wieczorem popada deszcz i aura się zmieni. Od piątku na więcej niż 15 stopni nie będziemy mogli już liczyć.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. To po zmasowanych atakach na Ukrainę. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych, zginęło 5 osób. Pod gruzami wciąż są ludzie. Tam jest brat mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowych na Śląsku 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec LPR-u. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku, mówi Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu.
8: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
7: Matka dziecka była trzeźwa. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
7: Mówiła Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy, przypomnę, jest całkowicie zablokowana.
4: SK2 News, Trzebnica.
6: Tu Kacper Michalak jeździł elektrycznym motorowerem po ścieżce rowerowej i stracił panowanie nad pojazdem. Trzebnicka policja skontrolowała 56-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego. Miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu i posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a motorower, którym się poruszał, nie miał ważnych badań technicznych i obowiązkowego OC. 56-latkowi grozi do 5 lat za kratami. Po zmroku wzdłuż parkingu przy ulicy Sołowskiej w Miliczu zrobi się jaśniej. Pracownicy PGK Dolina Baryczy wymienili oprawy oświetleniowe, co zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu.
10: Dzisiaj mamy dzień wanny, więc nie mogę cię nie zapytać, czy ty jesteś, Ania, team wanna, czy team szybki prysznic i po sprawie?
7: Absolutnie team prysznic. Może niekoniecznie szybki, ale absolutnie prysznic.
10: A u mnie to zależy od pory dnia. Rano team prysznic, ale wieczorem, to ja świeczki odpalam, kulę do kąpieli i w dzień wanny będę dzisiaj świętować godnie, więc polecam i tobie dzisiaj relaks.
7: Może, spróbuję.
10: I wszystkim państwu. W środę wskazane. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: ale to jest ładny numer Sumptuastic za jeden uśmiech twój, idealny na środę. A jeszcze wiecie, co jest idealne w środę? W środę to idealnie jest wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i wziąć udział w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na tę stronę i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskim obiadem. Jaka zupa? Może to być rosół, pomidorowa, macie bardzo duży wybór. I drugie danie. Kopytka, pyzy, łazanki, może kotlet schabowy. A jeżeli wam nic z tego nie pasuje, to możecie dawać też własne propozycje. Dodatkowo, jeżeli napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym eskowym stole, no to słuchajcie, może do was zadzwonimy i może to wy 7 listopada przyjedziecie do Warszawy, dostaniecie nocleg w wypasionym hotelu, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym 7 listopada. Przypominam, będzie tam cała ekipa Radia SK2 i będzie też Daria Ładocha, która zaprasza do tej zabawy. Więc myślę, że fajny pomysł na spędzenie czasu, no i fajny pomysł, żeby dobrze się najeść. Więc co, zachęcam, sk2.pl, zakładka Wygraj.
1: SK2.
0: A teraz w podróż ruszamy z budką suflera. Piąty bieg. Słuchamy w SC2 już teraz.

0: Ach, ale ona ma głos. Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. Dzisiaj środa, więc no środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej, ale widzę na radiowym messengerze, że potrzebujecie takiego wsparcia w tym tygodniu, żeby jakoś tak było łatwiej. No i teraz pozdrowienia dla kochanej ekipy Agaciar z Katowic. Dziewczyny, ja wiem, że jak zwykle ciężko pracujecie w pocie czoła aż do godziny 16, więc do tej 16, no jeszcze kawałek, jakby nie patrzeć, więc pamiętajcie o kawie, no bo bez niej no żadne ciężkie pracowanie w pocie czoła, no nie uda się. A pozdrowienia przesyła wam wasza słuchaczka, nasza słuchaczka i wasza koleżanka Olga, która chciała, żebyście wiedziały, że ktoś o was pamięta. I teraz specjalnie dla wszystkich dziewczyn, ale nie tylko, i wszystkich, którzy pracują w pocie czoła, Kaśka Sochacka i jej szum. Tak na wyciszenie, i to jest idealny numer, żeby właśnie zrobić przerwę na kawę. SK2.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia

0: z okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 11, to była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. Ja chcę tu zostać i spokojnie, jeszcze troszkę tutaj będę. I po 11 kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Na początek Dawid Podsiadło, Sylwia Grzeszczak, Urszula. Ach, jak sami słyszycie, będzie mega dobrze. Ja już nie mogę się doczekać, więc co? No zostańcie koniecznie ze mną i słuchamy.
1: Reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Trzebnica i Milicz będą dzisiaj raczej pogodne przez cały dzień. Czekają nas zarówno momenty z chmurami, jak i ze słońcem, ale nie powinno padać. Będzie też ciepło, do 21 stopni będzie mogła wzrosnąć jeszcze dzisiaj temperatura w powiecie trzebnickim, jak i milickim. Korzystajmy zatem z tej przyjemnej pogody na północy Dolnego Śląska. Warto wybrać się na spacer do lasu albo na przejażdżkę rowerową jeszcze dzisiaj lub jutro, bo niestety od piątku aura się zmieni. Przed nami ochłodzenie, chmury i opady deszczu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku. Ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Hochera.
6: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
5: Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu ubiegłego roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
7: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport. Ten raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
5: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu saperzy w akcji zneutralizują dzisiaj ostatnią minę z II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
8: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
5: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
2: SK2 News. Trzebnica.
4: Kacper Michalak. Strzelnica w każdej szkole. To nowy projekt samorządu województwa dolnośląskiego, którego celem będzie rozwój edukacji obronnej młodzieży. W szkołach ponadpodstawowych powstaną strzelnice laserowe.
9: Ma być to sprzęt ogólnodostępny, nie zamontowany na stałe pomieszczeniu. Będzie można go wykorzystać zarówno na lekcjach wychowania fizycznego. Można go też wynieść na dwór, jeżeli będzie ładna pogoda. Zakupują sprzęt i pewno będą musieli też robić takie szkolenie wstępne dla jednej, trzech osób.
4: Mówi Paweł Olesie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa. Sprzęt szkoleniowy na razie trafi do placówek w 9 powiatach.
10: Teraz będzie pytanie z cyklu trudne.
5: Tak, słucham.
10: Środa dla mnie to jest taki najbardziej w sumie nijaki dzień tygodnia. No i teraz obronisz ją, czy zostawiamy bez adwokata?
5: Obronię, bo środa to jest taki właśnie środek, kiedy już tylko z górki czwartek, właściwie pojutrze mamy piątek.
10: Dobra, te argumenty mnie przekonały. Dobra, czyli bliżej weekendu. Antonina Wandesel, witam w środę po 11:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
11: No to gramy.
2: 10 hitów.
11: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
10: I na początek Dawid Podsiadło i jego Tazosy w SC2. No to słuchamy.

Bardzo taki pozytywny numer, Baim, ta sama chwila, a za moment Dawid Kwiatkowski i jego Café de Paris. I ja tylko przypomnę, że Dawid Kwiatkowski w miniony piątek, 2 października, wypuścił na światło dzienne swój najnowszy album Południe. I tutaj tytuł

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1983 roku. I to były czasy, kiedy telefon komórkowy, no, był jeszcze czymś z filmów science fiction, a na ulicach królowały maluchy. Harley był dla większości Polaków symbolem zupełnie innego, trochę takiego niedostępnego świata. I właśnie wtedy zespół Jam nagrał jeden ze swoich, no chyba najbardziej charakterystycznych numerów, czyli Harley mój. I to jest piosenka o wolności, drodze i marzeniu, żeby chociaż na chwilę wyrwać się z codzienności. I Harley nie jest tutaj tylko motocyklem, jest symbolem niezależności i życia totalnie po swojemu, na swoich zasadach. I może właśnie dlatego ten numer do dzisiaj tak dobrze działa. No bo nieważne czym jeździsz, czasami każdy z nas ma ochotę po prostu odpalić silnik i ruszyć przed siebie, w nieznane. No i my właśnie teraz ruszymy z Jamem w nieznane, Harleyem.

0: To jest taki numer, który u mnie wjeżdża idealnie w piątek. Trochę klubowe rytmy i takie fajne, tajemnicze Liwka, poza tobą nic. To jest nowość na naszej playliście. No i przeczytałam teraz, że naprawdę w kuchni mnie już nic nie zdziwi. Słuchajcie, człowiek myśli, że coś wyrzuca, a za chwilę okazuje się, że właśnie pozbył się kuchennego skarbu. I dopiero co dowiadywałam się o termoforach z pestek wiśni, które no niestety wywalałam, a teraz proszę bardzo. Okazuje się, że woda po mozzarelli może mieć drugie życie. No i podobno zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z sera, wapń, witaminy z grupy B. No do tego wszystkiego jest lekko słona, więc można na przykład zastąpić nią część wody, którą dodajemy do ciasta na pizzę na przykład, albo do sosu. Więc no naprawdę w kuchni niczego nie można spokojnie wylać. I myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy sprawdzać, czy na przykład talerz po obiedzie też ma jakieś ukryte zastosowanie i super moce. Ja już w tym wszystkim się gubię. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Halo Wrocław. Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres.

0: wszyscy tam kupują.
1: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: I po reklamie.

0: Na zegarach za chwilkę południe. To był Lady Punk, Tacy Sami. I tacy sami my w Radiu SK2 po godzinie 12 obiecuję, że będziemy. Dalej będziemy Wam grać w 100% po polsku i to na pewno się nie zmieni. Na start Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Myslowic i Wiktoria Kida z Oskarem Cyncem. Koniecznie bądźcie z nami i do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2+2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Za moment południe, a to znaczy, że połowa środy już za nami i dobrze, bo tym samym coraz bliżej do weekendu. W końcu mówi się, że środa to mały piątek. Niestety, ale jest dosyć pochmurno o tej porze. 14 stopni pokazują termometry w Trzebnicy oraz Miliczu, jednak nie zanosi się na deszcz. Może słońce jeszcze się jakoś przebije? Według prognoz do 20 stopni możemy się dzisiaj spodziewać w naszym regionie. Pogoda zaczyna się jednak zmieniać. Wkrótce zrobi się chłodniej i będą możliwe te opady.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest 12. News SK2. Jakub Konieczkowicz ma zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek.
11: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego, które podejrzany musi wpłacić.
10: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnę, do wypadku doszło w minioną sobotę. Na jednym z przejść dla pieszych śmiertelnie potrącono mężczyznę. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych, a to reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne.
12: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
13: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
14: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
15: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia, nie tylko kierowców zawodowych.
10: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
16: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
10: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Skorpion. Łazik wkrótce ma powalczyć ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
1: SK2 News, Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak. Ponad 1 340 000 zł dla gminy Milicz, prawie 1,5 miliona dla gminy Oborniki Śląskie. Samorząd województwa dolnośląskiego rozdał promesy w ramach programu na systemy indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich. W gminie Milicz powstanie 38 oczyszczalni, w gminie Oborniki Śląskie 56. Październik jest różowy, to miesiąc świadomości raka piersi. Warto zatem pomyśleć o mammografii. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą mogą bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne piersi w Trzebnickim Szpitalu.
0: Robię takie szybkie badanie społeczne, Kuba.
10: No słucham.
0: Masz jesienią coś, na co czekałeś cały rok? Masz na pewno, bo ty jesteś jesieniarzem, dawaj.
10: No taki moment, gdzie się robi jednak trochę chłodniej, bo ja to nie lubię, jak jest za gorąco.
0: Kuba, ja myślałam, że powiesz jakaś, nie wiem, pumpkin spice latte albo coś.
10: No nie o takie rzeczy, no to ci mówię, jak jest. No
0: dobrze, no to czeka na zimno, ja czekam na słońce. Nie dogadamy się, mój kolego. Antonina Van Wessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania.
2: No to

0: No, se wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
1: Tak jest.
2: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
1: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
2: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
1: Tak.
2: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
1: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
2: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
1: Aha, dobrze. No to Bari, tak.
2: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
1: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
2: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
1: No,
2: czy odwrotnie zrobić?
1: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
2: No tak, tylko, że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
1: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
2: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
1: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
2: No to koniecznie do Aleksandry.
3: Cześć Aleksandra, jesteś skręcona w Radiu SK.
1: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że...
0: Losel wkręca.

0: Mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeszcze przez moment, zanim Kamil Kowalski do Was przyjdzie. I słuchajcie, mam takie wieści. Za niecałe 3 miesiące mamy już 2027 rok. I właśnie dotarło do mnie, że od 2019 będzie nas dzielić 8 lat. 8. Czy Wy to czaicie? Przecież 2019 był dosłownie chwilę temu. Czas naprawdę jakoś, mam wrażenie, że przyspieszył, tylko nie wiem, dlaczego robi to wybiórczo. I najbardziej w tym wszystkim zastanawiam je jedno. Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? Wiecie co? Na 2027 rok ja nie jestem jeszcze gotowa, ale na piątek, no to zawsze, wiadomo.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 13, to była Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski, Remedium, czyli wsiąść do pociągu. I ja za chwilkę wsiadam do tego pociągu i jadę hen daleko przed siebie, ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach Kamila Kowalskiego, który za chwilkę przejmuje antenę i ma porcję najlepszych polskich hitów. Antonina van Dessel, wysyłam Wam środowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: Bokaro, Awicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
7: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Wydaje się, że miało być dzisiaj słonecznie, ale jakoś tak się stało, że jest więcej chmur. Najważniejsze, że nie powinno z nich padać, więc jeśli nie macie przy sobie parasoli, no to nic nie szkodzi. Do 20 stopni się spodziewamy dzisiaj w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Wygląda na to, że za moment taką wartość pokażą nam termometry. Jutro podobnie, chociaż wieczór i noc zapowiadają się na deszczowe, a od piątku więcej chmur i chłodniej. O więcej niż 15 stopni będzie dosyć trudno.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
18: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
19: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
18: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
19: Tak, to jest uczeń tej placówki.
18: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
20: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
18: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
17: Jutro tańsze tankowanie. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr 95 zapłacimy 6 zł i 83 grosze, o 3 grosze mniej niż dziś. Z kolei za diesel 7 zł i 74 grosze. To 6-groszowy spadek. Stała baza wojsk USA mogłaby powstać w Bydgoszczy, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto jest już ważnym garnizonem.
21: Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju.
17: Bydgoszcz jest już siedzibą ważnych struktur NATO. A co na to mieszkańcy?
22: Ja się czuję bezpieczna. Jest jakaś obrona.
23: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne.
24: A wojska amerykańskie?
23: Niech przyjadą, niech nas bronią.
17: A na liście możliwych lokalizacji baz wojsk USA są też Poznań czy Wrocław. Znamy laureatów Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagon i japoński naukowiec Kenzo Sohai.
25: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie. Ci profesorowie odkryli, że są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
17: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla.
14: SK2 News.
0: Trzebnica.
16: Tu Kacper Michalak, 70 porcji amfetaminy i kilka porcji marihuany. Miliccy policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który przechowywał w Krośnicach niedozwolone substancje. 32-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa narkotykowego, za który grozi mu do 3 lat więzienia. Zostanie radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do 14 października mogą aplikować mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku od 15 do 20 lat. Łącznie wybranych zostanie 30 radnych w 5 okręgach, a wyboru dokona powołana komisja.
4: Środa. Pogoda dzisiaj taka, że aż prosi się, bo środa to prosi się o loda. I to takiego dobrego. Może niekoniecznie chemicznego, ale Nagrodę Nobla można mu na pewno wręczyć. Choćby taka jedna gałeczka na poprawę humoru, co wy na to. Z Sanach, z Rafałem Brzozowskim, z... Niech będzie. Dawid Podsiadło na dzień dobry.
8: 10 najlepszych polskich hitów.
13: Jeden po drugim.
4: To co, panie Dawidzie? Zapraszamy?
14: Zapraszam!

0: Pora na trochę takich muzycznych motyli w brzuchu, dźwięki, przy których miękną kolana. Warius Manx w SC2 i piosenka księżycowa. A tymczasem czytam, że zaobserwowano silny rozbłysk nie na Księżycu, ale na Słońcu. Co to oznacza dla Ziemi? Pytają w artykule.
1: SK2.
0: Tak, silny rozbłysk na Słońcu, no to oznacza, że nadciąga fala ciepła. W SC2 jak Słońce błyszczy. Muniek i pola.

0: To teraz trochę odrywamy się od tego lądu z Krzysztofem Kilijańskim i Skyją w SC2 Wehikule Czasu.
1: SK2 Wehikuły Czasu.
0: Czy piosenka może powstać przypadkiem? Czy możesz w prezencie otrzymać muzykę, linię melodyczną od jednego z najbardziej znanych rockowych zespołów w Polsce? Czy tekst największego polskiego hita, jednego z największych, można napisać w środku nocy i to w 3 godziny? I potem, czy tak powstały numer można zaśpiewać w Opolu? I czy można za niego otrzymać złotą płytę? Kochani, na wszystkie te odpowiedzi, na te wszystkie pytania, odpowiedź brzmi tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Numer, w którym maczała palce budka suflera. Melodia, muzyka, tekst napisany w nocy, w 3 godziny. Szał potem na festiwalu w Opolu, lata 80. Złota płyta za singiel. To co powiedziałem, tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska.

0: Są tacy, którzy mogą ze szczęścia również płakać, bo mamy w Polsce nowych milionerów. Wczoraj w popularnej loterii 6 trafiły i zgarnęły po ponad 10 baniek na głowę. Aż 2 osoby. Aż 2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: który sprawdza się nie tylko po udanym weekendzie, ale także i w środku tygodnia. Rezerwat i zaopiekuj się mną, czyli zero udawania twardziela. Twarde za to są fakty, które punktualnie o 14 w ST2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Trzebnica, Milicz, Prusice, Żmigród, tam wszędzie raczej pochmurno, ale czasami pojawiają się przejaśnienia i tym samym słoneczne momenty się pojawiają. Nie wygląda jednak na to, by miało się jakoś bardziej wypogodzić. Aura będzie się teraz zmieniać w naszym regionie i jeśli chodzi o kolejne dni, to właśnie chmur będzie już zdecydowanie więcej. Opady pojawią się w nocy z czwartku na piątek. Jedynie temperatura jeszcze będzie się utrzymywać w okolicach 20 stopni, jednak od piątku już maksymalnie 15.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nastolatek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej szkoły. Ranił co najmniej 8 osób, zabrano je do szpitali. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował targnąć się na życie.
17: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
18: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
17: Tak, to jest uczeń tej placówki.
16: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie oraz pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 4. W ostrołęckim magistracie trwa teraz sztab kryzysowy. Będą pieniądze dla NFZ-u. Ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego poprzemy ten projekt, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
19: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, zawetował podobną ustawę w tamtym roku, uzasadniając, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia.
16: A w całości za projektem ma głosować rządowa koalicja.
1: Naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani. No a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca.
16: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. Trzy osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką na ulicy Kruszyńskiej.
20: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
16: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Na miejscu wypadku pracują służby, a ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
21: SK2 News, Trzebnica.
22: Tu Kacper Michalak. Pasy i telefon. Pod takim hasłem prowadzone są dzisiaj działania policji. Każdy kierowca podczas jazdy powinien mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a telefon powinien być nieużywany. Czy tak jeździmy? To sprawdzają dziś m.in. trzebniccy policjanci. Pokaz rowerowy, widowiskowe sztuczki, gry, zabawy i atrakcje dla najmłodszych. Gmina Zawonia zaprasza na oficjalne otwarcie trasy kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Wspólne świętowanie rozpocznie się w sobotę 24 października o 12 w Zawoni. Stamtąd przejazd nową trasą w kierunku Pstrzejowic.
23: Mówiłem dzisiaj o tym, że dwie osoby trafiły wczoraj 6 i zgarnęły po ponad 10 milionów złotych. Słyszałeś o tym, Kuba?
24: To razem 12.
23: Nie no, 10 i 10.
24: Ale 2 szóstki.
23: A, no to tutaj tak, ale jeżeli chodzi 10, 10, o kasę, to jest aż 20 podatek. Baniek. Słuchaj, nie wiem, ty to może zrób, bo ja obdzwoniłem przez ten czas całą swoją rodzinkę. Nikt nie odbiera. Jest szansa, jest nadzieja.
25: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
23: Tak to jest. Jak ktoś wygra, to już ci nie mówi. Hej, hej, Wesce 2, wygram dla was w tej godzinie tylko najlepsze polskie. Sztosy, wideo, Ania Wyszkoni, Kowalski, witajcie Wesce 2. Hej, hej.

0: Perfekt, to teraz będzie ścieżka jak z filmu akcji. Bo to nie jest scenariusz nowej części Szybkich i Wściekłych, tylko akcja dolnośląskiej policji, czytam, kochani. 24-latek urządził prawdziwy pościg. Uciekał samochodem. Potem przez las i pola. Samochodem. Potem auto porzucił i przerzucił się na własne nogi. A kiedy i to nie pomogło, bo rzeka była, to i do tej rzeki wskoczył.
1: SK2.
0: Policjanci jednak akcję przeprowadzili bardzo płynnie. Szybko wyłowili leszczucha z wody. Płynie w nas gorąca krew, bajmy!

0: Edyta Bartosiewicz w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. To ona właśnie teraz w tej godzinie ją zamyka. Jej sen. A jak wam się śni wypasiony obiad? Śni się wam taki, załóżmy, schabowy albo rosołek, którego to nie wy musicie przygotowywać dla całej rodziny, tylko sama szefowa kuchni Daria Ładocha zrobi wam taką prawdziwą wyżerkę, i to na Stadionie Narodowym, w stadionowej klasie premium VIP. Ten sen, kochani, może stać się jawą. Musicie tylko realnie zaznaczyć na sk2.pl, które danie według was jest najbardziej polskie, i napisać, dlaczego to ty chcesz przeżyć z nami gastroświęto. I tak zrobili Judyta, Norbert, Dorota, Aneta. Dzisiaj dołączył też do naszego eskowego stołu Dominik. I tak jak oni, również i wy możecie dostać od nas 5 stówek kieszonkowego, nocleg w hotelu, w którym poczujecie się jak prawdziwa gwiazda. A wszystko zaczniemy wspólną imprezą na Stadionie Narodowym 7 listopada. To co? Dacie się skusić? sk2.pl?
1: SK2.
0: Najlepsze polskie danie. Tutaj obiad, tutaj wskakujcie do zabawy. Obiecuję wam, michy będą pełne szczęścia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: wcale nie taki spokojny. Bardzo energiczny jest ten kawałek. Natalia Nykiel i Spokój w Radiu SK2. Takiego też nie mają toprowcy. Ślisko, wysoko w górach, a ludziska wchodzą, a potem toprowcy muszą ich ratować. O szczegółach punktualnie o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Maria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Pogoda zaczyna nam płatać figle, jesień wciąż trwa, ale już nie jest złota. Dziś miało być jeszcze słonecznie, jednak nad Dolnym Śląskiem pojawiło się więcej chmur. Przynajmniej z nich nie pada i jest ciepło. 19 stopni pokazują trzebnickie i milickie termometry w tym momencie. Noce chłodne, temperatura potrafi spaść do plus 8 stopni. Chłodniej będzie jednak jeszcze w kolejnych dniach, kiedy to pojawi się deszcz. Dziś i jutro jeszcze wartości bliskie 20 stopni, jednak od piątku więcej niż 15 się nie spodziewamy.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje. W jakim stanie są pozostali ranni?
21: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
22: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. Sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale dwie osoby już opuściły szpital.
21: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
20: A mieszkańcy, jak słyszymy, są w szoku.
0: Po prostu duży szok.
2: Jak tak można na bezbronnego człowieka, kilka osób poszkodowanych? Co ci ludzie są w ogóle winni?
3: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej. Właśnie, żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, a tu taka sytuacja właśnie.
0: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
20: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie Szpitala Południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku w wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszał także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjście w wyższe partie gór.
23: Warunki gorsze niż będą w zimie. W tej chwili przeplatanka twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po śniegu bez raków. To rzecz skrajnie niebezpieczna.
20: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. We wtorek do śmiertelnego wypadku doszło też na Zawracie.
1: K2 News. Trzebnica.
24: Tu Kacper Michalak jeździł elektrycznym motorowerem po ścieżce rowerowej i stracił panowanie nad pojazdem. Trzebnicka policja skontrolowała 56-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego. Miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu i posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a motorower, którym się poruszał, nie miał ważnych badań technicznych i obowiązkowego OC. 56-latkowi grozi do 5 lat za kratami. Po zmroku wzdłuż parkingu przy ulicy Sułowskiej w Miliczu zrobi się jaśniej. Pracownicy PGK Dolina Baryczy wymienili oprawy oświetleniowe, co zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu.
25: Spotkałem znajomego i powiedział, że... Znaczy, ja spotkałem znajomego i powiedziałem mu, że on ma pozdrowienia od kumpla, którego wspólnie znamy. Kumasz.
20: Kumasz.
25: I wiesz, co powiedział?
20: No, co powiedział?
25: Że mnie nikt nie pozdrawia. Nikt mnie nie pozdrawia.
20: A to czemu?
25: Bo nikogo takiego nie spotkał, kto by mnie znał.
1: SK2.
25: Ale wiesz, Kuba, co jest najważniejsze tutaj w SC2? Że my się znamy.
20: No,
25: my się znamy, tak. Znamy się razem. Na polskich hitach. Tak jak wy. Najlepsi słuchacze Eski 2 i w tej godzinie pozdrowienia muzyczne pocztówki od Sanach na dzień dobry. Kowalski, witajcie.

WST2, piersi i cookies, ciasteczko muzyczne, całuj mnie. A propos szybkiej jazdy, kamery odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj czytam, na trzech trasach w Małopolsce i na Śląsku zostaną, kochani, zdemontowane. Kierowcy się cieszą, obwodnica Tarnowa pomiędzy Wilczycą a Nieborowicami, południowa obwodnica Tarnowskich Gór, tutaj widzę. Brawa, brawa, brawa, ale uwaga, ale zamontują je w zupełnie innych miejscach. No co zrobić, to? Liczyłem, też liczyłem na zdjęcie fotoradaru na zawsze. SK2. A to tylko zmiana kadru z Sylwią Grzeszczak. Ona prowadzi.

0: musi być szybka jazda. W SC2 również taka sytuacja.
1: Servus. Dzisiaj z żoną mamy 26. rocznicę ślubu. Jeżeli można, chciałbym zamówić dla niej jakąś piosenkę od Tomka dla Małgosi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego, nie ma żadnego problemu. Piękna rocznica ślubu. Niech nigdy nie stygnie.

0: I hity takie jak ze snu będę miał dla was za chwilę, między innymi Kaśka Sochacka z Cortezem w numerze Jak My, a teraz 15.30 Jakub Konieczkowicz, czyli skrót newsów w SC2.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który zostawił go przed szkołą. Służby powiększają strefę buforową wokół placówki. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. W sumie 5 osób trafiło do szpitala po groźnym wypadku w Bydgoszczy. Na ulicy Kruszyńskiej doszło do zderzenia miejskiego autobusu z samochodem osobowym. Według ustaleń służb, kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem. Dodajmy, autobusem komunikacji miejskiej podróżowało 15 osób. 500 000 000 złotych na rozwój polskich technologii kosmicznych. W Krakowie ogłoszono powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu inwestującego wyłącznie w spółki rozwijające technologie kosmiczne. Fundusz ma pomóc krajowym spółkom rozwijać technologie i konkurować na światowych rynkach.

0: Tutaj nam Kasa Kasowski w SC2 piękne szkolne czasy przypomina, studia również. A propos, właśnie te wystartowały i czytam, że Europa za darmo dla młodych ludzi, uczniów, studentów rusza kolejna edycja takiego programu, który nazywa się Discover EU. I około 40 tysięcy młodych osób ma otrzymać, tutaj widzę, możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami po Europie. Czyli za darmo będą sobie jeździć. Paryż, Rzym, Barcelona. 40 tysięcy młodych ludzi rusza w Europę. Z Afrikasa. SK2. A pozostali, jak zwykle, do pracy i za swoje.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: kolorowych, rozpompowanych czasopisemkach przyznał, że dwa razy stawał na ślubnym kobiercu, ale też był w kilku nieformalnych związkach. Frontman grupy Demono, Andrzej Krzywy, jak widać, miłość nie zawsze jest prosta. Za to prosto do godziny 16 zmierzamy, która już za chwilę i o tej porze w SC2. Najświeższe sprawdzone informacje.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43. Nowy dwupoziomowy salon łazienek o powierzchni prawie 1800 m2. A na bokaro.pl umów bezpłatne spotkanie z projektantem. Salon Łazienek Bokaro, Awicenny 43. Bokaro, teraz wszyscy tam kupują.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Powodzenia kierowcy o tej porze na dolnośląskich drogach. Z pewnością przytykają się S5 i AOW pod Wrocławiem, ale też może być Was więcej w centrum Trzebnicy, Milicza czy Żmigrodu. Pogoda niestety nie jest taka, jaka miała być. Prognozy się zmieniły. Środa jest pochmurna, wciąż jednak termometry pokazują wysokie, jak na jesień, 20 stopni. Także tutaj warto z takiej temperatury skorzystać, do tego nie pada. Deszcz i chłód przyjdą jednak na dniach. Dokładnie od piątku możemy się spodziewać tej zmiany.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz nie rzucał się w oczy. Był bardzo cichy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawce ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
9: Nie było o nim głośno. Nie rzucał się w oczy. Był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
8: Z informacji władz miasta przekazanych po posiedzeniu sztabu kryzysowego, sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Na miejscu dalej działają służby.
10: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
8: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz został wczoraj przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był Michał Skolimowski. Czy podejrzany przyznał się do winy?
11: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
12: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
11: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tak zwany salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
8: Operacja neutralizacji powojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
1: SK K2 News. Trzebnica.
7: Kacper Michalak. Strzelnica w każdej szkole. To nowy projekt samorządu województwa dolnośląskiego, którego celem będzie rozwój edukacji obronnej młodzieży. W szkołach ponadpodstawowych powstaną strzelnice laserowe.
13: Ma być to sprzęt ogólnodostępny, nie zamontowany na stałe pomieszczeniu. Będzie można go wykorzystać zarówno na lekcjach wychowania fizycznego. Można go też wynieść na dwór, jeżeli będzie ładna pogoda. Zakupują sprzęt i pewno będą musieli też robić takie szkolenie wstępne dla jednej, trzech osób.
7: Mówi Paweł Oleś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa. Sprzęt szkoleniowy na razie trafi do placówek w 9 powiatach.
14: Dzień efektywności energetycznej mamy 7 października, więc nie ma co marnować mocy. 3 minuty po godzinie 16 ładujemy razem baterię na maksa z Samach, z Irą, z Kasią Cerekwicką. Z kim tutaj jeszcze? Niech będzie, że z Dawidem Podsiadło. Polska muzyka daje wam całe popołudnie naładowane jak ten telefon, który teraz pewnie trzymacie w ręku.

0: Stanach. Kolońska i szlugi. Bardzo drogi towar. A propos pieniędzy, Artur Jarząbek teraz wam powie prawdę. Gdzie trzymać kasiutę, żeby nikt nie wiedział?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.

0: 100% polskiej muzyki tylko w Radiu SK2, za chwilę Roxy, a teraz stopy procentowe. W skrócie Newsów SK2, 16.30, Jakub Konieczkowicz.
1: Na początek informacje dla kredytobiorców. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, ta główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz wiadomości dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu na wysokości Poręby. Zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. A na koniec nadal nieuchwytny kangur. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
2: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
1: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.

0: Gitarki w rytmie ska, T-Love, Wesce 2 i Bóg na miłość boską, jakie to jest pyszne. Tak będą mówić Judyta, Norbert, Dorota, Aneta i Dominik i może również ty, bo SK2 kompletuje listę gości do wspólnego świętowania na Stadionie Narodowym. W tym miejscu na początku listopada będziemy, moi drodzy, sprawdzać, czy wielkie emocje równie dobrze jak gole, czy jak koncerty na Narodowym będzie wywoływał porządny, schabowy rosołek, grochówka, czy coś innego, bo przez cały październik na sk2.pl to wy głosujecie i to wy wyłaniacie najlepszy polski obiad. Wszystko znajdziecie na sk2.pl, tutaj wybieracie to ulubione polskie danie, uzasadniacie również swój wybór, a my potem możemy zadzwonić do ciebie w najbliższy piątek o poranku i powiemy, że czekacie wielkie ucztowanie w strefie dla wyjątkowych gości z Darią Ładochą przy krześle głównym i stole też. Ale jeszcze do tego dorzucamy hotel, 500 kieszonkowego, VIP-owskie atrakcje. Narodowy pomieści ponad 50 tysięcy ludzi. Spokojnie, mamy też tyle widelców.
1: SK2.
0: SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: Reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też.

0: obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: ST2 Starca i jak w filmie, a dokładnie thrillerze jakimś politycznym, czytam, że były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Wywiadu. Czyli musiał pracować albo dla telewizji, albo dla radia lub gazety. Albo dla sąsiadki z czwartego piętra, co ma widok. Ona to ma najlepszy wywiad z okna na swojego, na całe osiedle. I widziała, że Łukasz Zduńczyk już tutaj zmierza do studia i będzie razem z wami od godziny 17, o której najważniejsze newsy w ST2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Przed nami noc, podczas której temperatura spadnie do plus 8 stopni. Jutro natomiast czeka nas ostatni dzień z temperaturą bliską 20 stopni. Złota jesień na ten moment nas opuszcza. Teraz prym będą wiodły chmury, które już dziś pojawiły się na dolnośląskim niebie. Natomiast deszcz zacznie padać dopiero jutro wieczorem. Od piątku ochłodzenie, maksymalnie 15 stopni w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Do tego sporo pochmurnych momentów z przelotnym deszczem.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
1: Żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie, i w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
0: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach, nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku pojawiły się służby, wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
0: A wiadomo, że napastnik miał być wcześniej notowany za narkotyki, był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M.
23: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia.
24: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
23: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
0: A w sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Wesprzemy szpital Rydygiera, zapewnia marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Po wczorajszym pożarze na 10 piętrze placówki oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
25: Dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital.
0: A w szpitalu trwa teraz szacowanie strat oraz śledztwo. Służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
26: K2 News, Trzebnica.
27: Kacper Michalak, ponad 1 340 000 zł dla gminy Milicz, prawie 1,5 miliona dla gminy Oborniki Śląskie. Samorząd województwa dolnośląskiego rozdał promesy w ramach programu na systemy indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich. W gminie Milicz powstanie 38 oczyszczalni, w gminie Oborniki Śląskie 56. Październik jest różowy, to miesiąc świadomości raka piersi. Warto zatem pomyśleć o mammografii. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne piersi w Trzebnickim Szpitalu.
28: No to słuchajcie, gwizdek sędziego i wybiegamy na drugą połowę tego tygodnia. 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 dni pracujące w tym tygodniu nam zostały, także jesteśmy na dobrym kursie w kierunku weekendu. I jako, że to są ostatnie tak piękne, prawie wakacyjne dni w pogodzie, no to zagramy wakacyjny hicior. Mango od Sylwii Grzeszczak, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale tu jest energia. Zespół Bratanki wybija nam z głowy wszelkie popołudniowe drzemki. Już sobie niektórzy myśleli, że jak wejdą do domu, to się rzucą na kanapę i pośpią trochę. Nie ma tak, słuchajcie. To jest właśnie Radio SK2, gramy 100% polskich hitów 17 po 17. A tymczasem w USA, słuchajcie, wynaleźli nowe zastosowanie hulajnogi elektrycznej, bo na niej można nie tylko jeździć, jak się okazuje, ale też transportować skórzaną kanapę. Dwaj mężczyźni, słuchajcie, ustawili obok siebie hulajnogi elektryczne i na tych hulajnogach położyli skórzaną kanapę. Zatrzymała ich policja, oczywiście dostali za to mandat, ale policjanci przecierali oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, teraz patrzę na to zdjęcie. Ta kanapa z tymi hulajnogami wygląda normalnie jak czterokołowy pojazd elektryczny ze skórzanymi fotelami. Co więcej, można czymś takim nawet do strefy czystego transportu wjechać.
1: SK2.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: największe klasyki polskiej muzyki. Także śmiało dosiadajcie się do naszej fury, nie sprawdzamy biletów.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jakbym was zapytał, kto jest największą legendą polskiej muzyki, to byście odpowiedzieli albo Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Krawczyk. I ja właśnie teraz od pana Krzysztofa dla was mam numer. To jego, jeden z jego największych kultowych numerów, kiedy jeszcze miał 30 lat. Jako młody chłopak już odszedł z zespołu Truba Duży i wtedy wydał ten kawałek, który na pewno teraz cofnie niektórych do czasów PRL-u.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Także możemy wspominać, to był rok 76. Ten numer, mimo że już tyle ma lat, zna go każdy. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Wrażenie. Bero w Radiu SK2, no takich artystów to my lubimy, bo on jest wychowany w Polsce tak jak my, bo w Radiu SK2 zawsze gramy 100% polskich hitów. No i dla wszystkich wychowanych w Polsce nie będzie zaskakujące to, co za chwilę powiem. Polscy piłkarze znowu spadli w rankingu FIFA. Tym razem z miejsca 36 na 37, czyli tak troszeczkę, o jedno piętro w dół. Ale słuchajcie, na poprawę humoru powiem jedną rzecz, że dla odmiany polscy siatkarze od kilku lat są na miejscu pierwszym światowego rankingu. Także do tego kawałka, który przed chwilą słyszeliście, dopisałbym jeszcze jeden wers, że my, wychowani w Polsce, bardzo dobrze gramy rękami, tylko z nogami mamy lekki problem.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: I po reklamie.

0: Ale ten numer pięknie wycisza. Jeśli cały dzień żyliście w hałasie, to teraz macie chwilę dla siebie z Radiem SK2. To oczywiście Edyta Bartosiewicz. No ale żeby nie było, że my tak tylko na spokojnie gramy, to spokojnie, po 18 zagram coś, co was pobudzi na dobry wieczór. Margaret i Prima Ballerina już za chwilę.
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. To informacje od służb, które cały czas pracują w miejscu wydarzeń. Przypomnę, 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób.
12: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
0: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik jest w policyjnej izbie zatrzymany. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchane. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To najnowsze informacje ze szczecińskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Po dzisiejszym zwycięstwie Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Pekinie. Polka zagra z belgijską tenisistką Elise Mertens już w ten piątek.
13: Można powiedzieć, że my też już jesteśmy w półfinale, bo słuchajcie, ponad połowa tygodnia za nami, zbliżamy się nieuchronnie do weekendu. No i nasze życie będzie jak poemat dzisiaj wieczorem na pewno. Szymon Wydraj, Carpe Diem za kilka minut się pojawi, a teraz Krzysiek Zalewski. I ja też jestem, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: 100% polskich hitów. SK2.
13: No i obiecuję, jak zawsze po godzinie 18 będzie bardzo dużo muzycznych nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, no bo my się już tak powoli, że tak powiem, nakręcamy na piątek, skoro już tak blisko jest, prawda? Gram numery prosto z waszej listy hitów. Będzie też miłosna historia od Jeremiego Sikorskiego. Łukasz Zduńczyk, witajcie, dwie po 18.

No to jest dobry temat, słuchajcie, musimy mocno trzymać kciuki już niedługo, za 2 tygodnie. Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. No i teraz przed nami Wiktor Sas, czyli nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior. Już 24 października leci na Maltę, no i tam będzie nasz reprezentował na Malcie w konkursie z hitem Gravity. To jest numer, który opowiada o tym, żeby się nie bać grawitacji, żeby nic nas nie ciągnęło w dół, tylko żebyśmy robili swoje. I co ciekawe, słuchajcie, jest spora szansa na wygraną, bo fani zorganizowali sobie takie wczesne internetowe głosowanie i z tego głosowania wynika, że Polska jest teraz na drugim miejscu, także naprawdę mamy spore szanse, to posłuchajmy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: I dołóżmy do tego jeszcze 100% polskich hitów, no i mamy przepis na dobry wieczór. Kasia Kowalska w Radiu SK2. U nas są wieczorami same świeże składniki. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I to są numery, które czekają na wasze głosy na sk2.pl. I teraz świeży numer od Jeremiego Sikorskiego, który od kilku miesięcy jest po ślubie. Jak tam się żyje?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli jak słyszymy, jeszcze nie było ani jednej poważnej kłótni. Trzymamy kciuki za młodą parę. Jeremi, jeśli coś jest nie tak, mrugnij dwa razy. A my teraz gramy numer, w którym Jeremi Sikorski opowiada, od czego to wszystko się zaczęło. Zobaczył jej w twarz, jej twarz w telewizji. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Ten numer brzmi jak wieczorna kołysanka. Z nami można odpocząć. Chociaż może nie kołysanka, tylko może jakiś wstęp do romantycznego wieczoru. Środa, dzień, nieważne. Nie wchodzimy w szczegóły, to BAJM w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Wracamy razem do domu. No właśnie, ważna informacja dla tych, którym się właśnie rezerwa w samochodzie zaświeciła. Tankować dzisiaj czy jutro? No jeżeli macie możliwość, to zatankujcie jutro. Zawsze parę groszy w kieszeni zostanie. Benzyna 95 będzie jutro o 3 grosze tańsza, 98 też o 3, a diesel o 6. A my za chwilę w Radiu SK2 gramy dalej. Tutaj są najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20. No i będzie wakacyjna atmosfera. Pogoda jeszcze jest letnia, to i letnie numery na naszej playliście są. Artur Rojek i Mira Fiori za kilka minut.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Mam dwa bardzo dobre powody, żebyście ze mną zostali po godzinie 19. Po pierwsze, będzie 100% polskich hitów, jak zawsze, i dużo nowości. A po drugie, będzie płyta do wygrania, taka jeszcze pachnąca nowością. Zostańcie z SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Kacper Michalak, Żmigrodzka konferencja onkologiczna już za niespełna miesiąc. W Zespole Placówek Kultury już po raz 26 odbędzie się wydarzenie, które połączy specjalistów, pacjentów oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka zdrowia i profilaktyki nowotworowej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Podróż z chorobą. W ramach wydarzenia zaplanowano kilka prelekcji na temat walki z rakiem. To wszystko już w niedzielę 25 października od 15 w ZPK w Żmigrodzie.
13: I już punktualnie godzina 19 w środę. Na dobry wieczór mam dla Was najlepsze muzyczne polskie nowości. No i fajną muzyczną niespodziankę. W tej godzinie do kogoś z Was poleci najnowsza płyta Wiktora Waligury. Jak się zgłosić, o tym powiem za chwilę, a wcześniej będzie numer prosto z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Numer Tak bym chciał, już za kilka minut. A zaczynam rozwój. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Guilty Love w Radiu SK2. Tak, tak, tak, gramy 100% polskich hitów od tych młodszych i tych starszych muzycznych pokoleń, ale teraz naszą antenę przejmuje to młode pokolenie. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki Wiktor Waligura wydał nowy krążek Krótkie historie o miłości. Na 100% znacie z SK2 numer 4 pory roku, on też jest na tym krążku. A o czym w ogóle jest ta płyta?
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest krążek po prostu o miłości. Więc ja teraz mam pytanie do was, z kim, gdzie i po prostu w jakich okolicznościach chcielibyście tej płyty Wiktora Waligury posłuchać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Nowy krążek Wiktora Waligury czeka na was.
2: SK2.
3: To nie dusza.

Dobre granie na wieczorne rozluźnienie tylko w Radiu SK2. Ania Wyszkoni, gramy 100% polskich hitów, a Marysia pisze, że w najbliższy weekend odstawiają dzieci do babci i jadą razem z mężem tylko we dwoje na weekend do Zakopanego, no i chętnie w trasie posłuchają właśnie takiego krążka o miłości. No to proszę bardzo, krótkie historie o miłości, najnowsza płyta Wiktora Waligury, recit właśnie do

0: Maryla Rodowicz w Radiu SK2 ma 80 lat, ale cały czas jest w świetnej formie. Koncertuje i na przyszły rok zapowiada trasę koncertową. Odwiedzi największe hale w Polsce. Ostatnio królowa polskiej muzyki w rozmowie z naszym reporterem, słuchajcie, zdradziła swoją receptę na długowieczność. Posłuchajcie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. A potem taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek, ale muszę chyba zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało.
0: Chrupiący chlebek i długi sen. Zapisujemy radę od królowej. Za chwilę gramy dalej w Radiu SK2. Bracia po krótkiej przerwie.
3: SK2. Reklama.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. No nie powiedziałbym jeszcze, że to już jest koniec, ale koniec jest już naprawdę blisko. Mamy środowy wieczór, mniej niż połowa tego tygodnia nam została, a w piątek, jak zawsze, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów. No i po godzinie 20 pojawi się m.in. Nita.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Tu Kacper Michalak. Trwają Dni Karpia w Dolinie Baryczy i już w tę niedzielę w Miliczu czekają nas kolejne wydarzenia. Przed nami noc w Pałacu Malcanów, czyli wieczorny spacer z przewodnikiem po dziedzińcu i wnętrzach pałacowych. Do tego również warsztaty zdobienia bombek w Muzeum Bombki w Miliczu. Czeka nas również kolejna odsłona kąpieli leśnej, w planach spacer oraz ceremonia picia herbaty. Jeśli marzy wam się weekend w otoczeniu natury, to będziecie mogli dosłownie zanurzyć się w lasach Doliny Baryczy.
0: Mam dla was najlepszy zestaw na środowy wieczór. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku, wyciszenia, rozluźnienia, jeżeli środa was troszkę zestresowała, no to spokojnie, SK2 się wami zajmie. Mamy najlepszą playlistę na dobry wieczór, no i wspólnie odliczamy już do piątku, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. I teraz BRO zaśpiewa o zbliżającym się weekendzie.

Jak Stachurski się pojawia z tym numerem i z tym swoim takim lekko zachrypniętym wokalem, to od razu atmosfera się robi gorąca. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz będzie numer, który no, jest troszkę mniej romantyczny, no bo facet troszkę podpadł kobiecie, jest strasznie na niego zła i aż numer o tym napisała. Nowość od Nity, to jest artystka i świetna influencerka, która często dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, tam wrzuca szalone remiksy znanych hitów. Nita ostatnio bardzo lubi klimaty lat 2000, robi właśnie takie numery i niebawem rusza w trasę koncertową. Nita 2000 27 listopada startuje. Będzie można ją zobaczyć w klubie spotkań Poczta Polska w Krakowie, a potem odwiedzi jeszcze Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław. A teraz odwiedza playlistę Radia SK2. To numer prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Nita i to zabolało. Już teraz 10 minut po godzinie 20.

0: Happy Set w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, nie tylko numery, które doskonale znacie, ale też razem odkrywamy nowe gwiazdy polskiej muzyki. No i teraz młody talent przejmuje naszą antenę, to Max Stachasiuk. Śmiało można go nazwać odkryciem tego roku. Zdobywa pierwsze nagrody, występował już na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, z męskim graniem, z letnimi brzmieniami, nagrał pierwszą płytę. I co ciekawe, karierę muzyczną łączy ze studiowaniem prawa, także na nadmiar wolnego czasu raczej Max nie narzeka. Nowy numer napisał, gdy miał problemy z pisaniem, ale jakoś znalazł kreatywność i opowiada o obsesyjnej relacji. Max Stachasiuk i ćma w Radiu SK2.
1: Masz

0: Lady Punk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam Mroza prosto ze świeżo wydanej płyty. Wszystko, czego chciałem, to tytułowy numer tego krążka z braćmi Kacperczyk. Więc pozwólcie, że teraz Mrozu sam wam zareklamuję tę płytę. Gdzie najlepiej się tego słucha?
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: No właśnie, może ktoś teraz SK2 łapie w kuchni i sprząta po kolacji, no to sprawdźcie, jak Mrozu zadziała.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: I po reklamie.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: SK2. A może

0: Bime w Radiu SK2. No i słuchajcie, to się dzieje. Czas pożegnać lato. Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tego sezonu. Jeszcze miejscami mogą być nawet 24 stopnie, ale od zachodu zaczynają wkraczać deszcze i nam się mocno ochłodzi. I tak wysokie temperatury powrócą dopiero prawdopodobnie na wiosnę. Ale spokojnie, jeszcze opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Maria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Tu Kacper Michalak. Śmiech to zdrowie, dlatego w najbliższy weekend w Trzebnicy będzie właśnie doskonała okazja do tego, by się pośmiać. A Dajcie Spokój to najnowszy program kabaretu Czesław, który już 10 października odwiedzi Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. To dawka pozytywnej energii, ciętej satyry, a przede wszystkim celnych komentarzy do otaczającej nas rzeczywistości. Nie zabraknie gości specjalnych i premierowych występów. Początek w sobotę o 17, a bilety są jeszcze dostępne.
1: Magazyn lokalny.
6: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Przypilnują bezpieczeństwa uczniów w Trzebnicy. Funkcjonariusze z trzebnickiej policji będą patrolować okolice szkół. To w związku z tym, że jutro rozpocznie się nowy rok szkolny. O bezpieczeństwie dzieci mówi starszy aspirant Daria Żydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
7: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na drogach, szczególnie w rejonie szkół, pojawi się zdecydowanie więcej dzieci i młodzieży. Dlatego policjanci będą prowadzić działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Będziemy zwracać uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i pieszych, a także na sposób, w jaki dzieci są dowożone do szkół. Chciałabym jednak podkreślić, że bezpieczeństwo dziecka zaczyna się przede wszystkim w domu. Rodzice powinni jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wspólnie z dzieckiem przejść trasę do szkoły. Warto pokazać mu, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, gdzie zachować szczególną ostrożność i przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drodze. Pamiętajmy, że najkrótsza droga nie zawsze jest tą drogą najbezpieczniejszą. Ważne jest również, aby nie zakładać, że dziecko po przejściu tej trasy kilka razy od razu będzie potrafiło bezpiecznie poruszać się po drodze. Szczególnie młodsze dzieci wymagają naszej uwagi i stopniowego oczywiście przygotowania do samodzielności. Apelujemy również do kierowców. Pamiętajmy, że początek roku szkolnego oznacza większy ruch w pobliżu placówek oświatowych. Dzieci bywają nieprzewidywalne. Mogą nagle wejść na jezdnię, dlatego w rejonie szkół, przejść dla pieszych i przystanków zachowujmy szczególną ostrożność, zdejmijmy nogę z gazu, zwolnijmy i obserwujmy otoczenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Widoczność. Warto zadbać o elementy odblaskowe przy ubraniu czy plecaku dziecka. Dzięki nim kierowca może wcześniej zauważyć małego pieszego, szczególnie rano, wieczorem czy podczas gorszej pogody. Pamiętajmy, że małymi krokami zbliża się jesień. Ten zmrok zapada znacznie wcześniej, dlatego też ta widoczność jest znacznie ograniczona. Zadbajmy o element odblaskowy dla naszego dziecka. Rodzicom, którzy odwożą dzieci do szkoły, przypominamy natomiast, aby korzystali z pasów bezpieczeństwa i oczywiście odpowiednich urządzeń do przewożenia dzieci. Pamiętajmy, abyśmy wysadzali dzieci w miejscu dozwolonym, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla niego ani innych uczestników ruchu. Nie zatrzymujmy się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych czy w miejscu, które ogranicza widoczność. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy w tym dniu sami.
6: Startują Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To już 20 raz. W planach 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska. Jak słyszymy, to nie tylko okazja do spróbowania karpia milickiego, ale także do obcowania z przyrodą Doliny Baryczy.
8: Anna Urbańczyk, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, koordynatorka Dni Karpia.
9: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To ponad 100 wydarzeń trwających przez 15 tygodni od września do połowy grudnia. I uwierzcie mi, trudno znaleźć w Polsce drugi taki festiwal, który trwałby przez 3,5 miesiąca, skupiał 40 organizatorów i odbywał się w 50 różnych miejscach, angażując cały region.
8: Doliny Baryczy nie da się odkryć podczas jednej wizyty. Jesień jest szczególna, bo oprócz pięknej przyrody odbywają się odłowy, pojawiają się hurtowo rybożerne ptaki. Restauracje zapraszają na przecudnego i przesmacznego karpia. Dni karpia są pretekstem dobrym, żeby przyjechać na konkretne wydarzenie i zostać na cały weekend. Można zaplanować sobie jazdę rowerem, pospacerować, zjeść lokalnie, umówić się z przewodnikiem, lokalnym ornitologiem. Moi znajomi przyjeżdżają tutaj od 20 lat i za każdym razem poznają coś nowego. Ostatnio mi powiedzieli, że nie spodziewali się, że jest tutaj tyle do odkrycia. Dolina Baryczy na dniach karpia można zwiedzić aktywnie kajakiem, rowerem, spacerem, czy spróbować swoich sił na imprezach biegowych. Rodzinnie zapraszamy na spacery z ornitologiem, z przewodnikiem, który opowie o ciekawostkach historycznych, z przyrodnikami. Ja na przykład sama w dorosłym życiu dowiedziałam się dopiero na takim spacerze ornitologicznym, że kaczka jedną półkulą odpoczywa i śpi, a drugą czuwa w tym samym czasie, obserwując, czy nadchodzi niebezpieczeństwo. Zapraszamy też na zawody wędkarskie i w tym roku nowość, można będzie połowić nawet nocą. Karp, jak owoce morza, musi być świeży. Dlatego zapraszamy na wydarzenia kulinarne na Dniach Karpia w Dolinie Baryczy. To tutaj krótki łańcuch dostaw gwarantuje, że z naszych gospodarstw rybackich prosto do restauracji i na Państwa talerze trafia smaczna, świeża ryba. To ona, ale razem też z kucharzami, którzy wymyślają coraz nowe odsłony karpia, można zjeść i uczestniczyć w niesamowitej biesiadzie rybnej na kolacjach rybnych. Można też skorzystać z innej formuły, czyli talerzy rybnych rozmaitości, czyli zamówić stolik indywidualnie w miesiącu październiku lub listopadzie i skorzystać ze specjalnego menu, które tylko na Dniach Karpia jest podawane. Można w końcu wcielić się w jury mistrza karpia, zagłosować na ulubione danie. Mistrzów karpia reprezentuje kulinarny szlak karpia. To inicjatywa, która łączy lokalnych hodowców karpia i restauracje. To w tym roku 9 restauracji, które chcą pokazać, że karpia nie je się tylko w Wigilię i nie jest to tylko przyrządzony karp smażony z cebulą, ale można przygotować go przez cały rok i podawać różnorodniej w nowoczesnych odsłonach. Poszczegóły odsyłam na www.dnikarpia.barycz.pl i do polubienia naszych mediów społecznościowych. Bądźcie na bieżąco.
6: Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, dowiedział się nasz reporter Sebastian Stelmach. Rozmawiał on z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieżach przeciwpożarowej w Gadce.
0: Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Pomówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
10: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasu są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich, o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
0: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica, a to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywności choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
10: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
0: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
10: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ścioła, czyli wierzchnia warstwa gleby. Jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże. Wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy na to dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
0: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
10: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody, tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
0: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
10: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy, no przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
0: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
10: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
0: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
10: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
0: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
10: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie Leśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między m.in. z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też, proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia i między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie, proszę, bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
0: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby, jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak te obserwacje przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
10: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego, można powiedzieć, centrum dowodzenia w Nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też, jeżeli trzeba, druga baza, leśna baza, właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
0: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
10: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Oborniki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Techniczne są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu, jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
0: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
10: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
0: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień, co mamy zrobić?
10: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
0: Znajdujemy się w Gadce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacji obserwacyjnej. Co to za miejsce?
11: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze. Ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gatka, i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
0: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę, i do czego ona służy?
11: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy. Tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia. I wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
0: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu, albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
11: Tak, największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek, ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
0: Ile czasu się pani już tam zajmuje obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
11: 8 rok tutaj już jestem. Cenię sobie tą pracę bardzo. W spokoju, jeszcze raz spokoju. No i jestem potrzebna tutaj.
0: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? Przecież praca nie jest zbyt łatwa. Znajdujemy się na wysokości. Wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
11: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
0: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
11: Nie. To już jest wyćwiczone może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
0: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
11: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na gadce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
6: Historia Doliny Baryczy w bajkowej formie. Znajdziemy ją w najnowszej publikacji pod tytułem Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, opowiedział autor legend Ireneusz Kowalski. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
0: Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał, nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
12: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
0: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana i czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
12: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych, przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym i mówi, co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę. Kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic. Ty się weź za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak, oto pan mówi, a pan, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi, to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
0: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
12: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z rycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat diecezję, archidiecezję, ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy ze swoim kuzynem. Wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodu.

0: Pewnie zaznaczam, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Oleśnicy na rynku, mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Oleśnicy, po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
1: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
0: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie szóstej klasy czy siódmej to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
1: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
0: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, półtora roku pracy. Zgrzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie, tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
1: Półtora roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
0: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów. Natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów, Barry Mill, skrzatka dziewanka, szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
1: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
0: Ona jest dla trzech pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od dziesiątek lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Jesteśmy wygodni i korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze i czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetykiem klinicznym i psychologiem klinicznym, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
2: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
3: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj, czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to z złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
2: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problemy już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
3: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytanie jest odnośnie, czy przyjmuje na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży insulinoopornością z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat to już często te młode osoby, młodzież przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnej konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, trzylatkowe nie spełniają wymogów dotyczących aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane też teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć, tak? Ja kiedyś, ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak? Mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić, czy pierogi, i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować, więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego, że konsystencja jest nie taka, na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest, więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone, więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym, więc ja zawsze mówię, też oswajajmy, też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera, bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a takie małe dziecko, które ma gdzieś tam 4-5 lat czy 3, one sobie to koduje, że może to jedzenie nie jest koniecznie coś fajnego. Więc jeżeli będą rodzice mówić, że okej, jedz warzywa, a z drugiej strony będą komunikaty, jest ta zielenina dla królika, to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, że jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielenina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
2: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę. Kupowana żywność, komfort tego, że nie musimy wychodzić z domu, żeby obejrzeć film, więc siedzimy, nie wychodzimy na spacery. Czy to lenistwo, ta wygoda nas gdzieś tam właśnie dietetycznie zabija, że tak powiem?
3: Ja bym może nie do końca nazwała to lenistwem, może gdzieś taka wygoda, a też żyjemy coraz szybciej. Powiem z perspektywy psychologa, że żyjemy coraz szybciej i pędzimy. Pędzimy nie wiadomo po co, dlaczego, bo czasami chcemy coraz więcej i nie mamy czasu na podstawowe rzeczy, nie mamy czasu zjeść wspólnego posiłku, mijamy się w drzwiach. Czasami łatwiej nam dać po prostu pieniądze na przysłowiowy obiad, drożdżówka, żeby móc zająć się po prostu pracą po pracy nawet, tak? Żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak, kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym, zupę po prostu, tak, czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik, to są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osób, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym jest problem. I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak, to byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała z szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesne czasy nie sprzyjają po prostu spędzaniu razem tych chwil i wspólnego jedzenia po prostu posiłku. Więc może nie nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
2: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, to żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
3: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zostawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są nieszczęście tak jakoś tak, nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc to my możemy zrobić pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby jak najwięcej posiłków było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy, nawet ten schabowy słynny, tak? Ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki, niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, z ziemniakami i fajną domową syrówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak? Słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot i to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok i właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo. Ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
2: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chcę coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
3: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej, tylko na tą sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam, tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą, albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasta na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać. Nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, przysłowiowe dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co, jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówi, okej, okay. Więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę, jest ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak, najeść się na zapas, po pierwsze nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę, no to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzywdy, że czegoś po prostu mu też brakuje, więc ja ja bym zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ilość, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak, czy jeden lód, niech to dziecko po prostu wybierze w jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki, która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze. A zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem. Chowała się z tym, bała się jeść na przykład przy rodzicach tego na przykład zwykłego, przysłowiowego nawet Grześka, tak? Gdzie tego wafelka i rozwiązało to problem, kiedy po rozmowie z rodzicami ustaliliśmy, że ona może jeść właśnie jedną rzecz dziennie i te napady ustały. Ona już nie jadła ukradkiem po 5-6 na przykład cukierków, tylko wystarczył jeden zjedzony cukierek i się psychika uspokoiła, ciało też się uspokoiło, więc czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych, lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie niż na przykład 10 w sobotę.
2: A to jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
3: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja darmowa, dzieci ją uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zeskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajne, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć, więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu, niech właśnie ten telefon wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać. Więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak, czy na dobrą sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakiejś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkopt z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczna, dobra też na stawy, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkopt, czy ciasto drożdżowe z owocami, to myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
2: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie, czy lepiej unikać?
3: Ja uznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na dobrą sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC. I niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wejdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy, zamiast na jednego wrapa, zjemy go po prostu 3, przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło, choć jedna pacjentka mi zażartowała, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Do dzisiaj to pamiętam, ale nie wiem, wybrać na przykład zamiast zwykłej coli Cola Zero, to też już nam obniży kaloryczność. Teraz zamiast na przykład też frytek można do zestawu wybrać sałatkę, czyli na przykład zabrać, nie wiem, wrapa i na przykład ze sałatką do tego Cola Zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma. Nie ma nic pośrodku. Balans, wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie, więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego, każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
2: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
3: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy, sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj chorobę. Jeżeli byłyby wszystko okej w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasy są jakie są. Więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać, nie wiem, na squasha, może zagrać razem po prostu z tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na pięciolatka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na nastolatka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli ma dziecko róg, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk, a jeżeli mimo, że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka, może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc bym, jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
2: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
3: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, żeby nie było właśnie tam słodyczy. Znaczy, jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać, czy jakby z tej aplikacji pokazuje, jak komponować zdrowe posiłki, więc myślę, że szkoła jest miejscem, który sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie je się warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie szkół i zwykle jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa. Musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu. Bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są takie bardzo, na nową sprawę, na tak, okej, okay, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne. O fajnie, tu super sładka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak? A potem się przechodzi do domu i nie ma tej kontynuacji i tutaj czasami możemy się zdarzyć po prostu ze ścianą, więc ja myślę, że szkoła jak najbardziej jest miejscem, gdzie może budować dobre nawyki żywieniowe, pod warunkiem, że my to będziemy w domu kontynuować.
2: Czyli rodzicu, nie zwalaj wszystkiego na szkołę, weź się też do roboty, a w tym może pomóc taka pigułka już jako podsumowanie naszej rozmowy. Jakby mogła Pani tak kilka rad w podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy? Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
3: Po pierwsze, picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Czyli pierwszy punkt to pijmy wodę. Najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia. Więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste, bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek, albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też nową sprawę, też graham jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetny po prostu.

0: pomaga nam regulować pracę jelit, więc dobrze jest przy zaparciach. Też tutaj. Erytyto to już w ogóle, bo ma zero kalorii, a daje smak słodki, więc możemy na przykład do wypieków, czy do jakichś deserków, choćby chia zdrowych, go po prostu dać. I jeszcze ważną rzeczą bym powiedziała, oprócz tych zamienników właśnie, tych cukru, czy tej zieleniny, ruch. Tak, bo to musi iść w parze. Jedno drugie się nie wyklucza, jedno i drugie się łączy. Czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakiejś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie.
1: Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musimy zmienić dużo, żeby zmienić całkiem sporo w swoim życiu czy w życiu swoich bliskich i te relacje nasze z jedzeniem poprawić, a w efekcie czego też zrzucić na przykład zbędny balast, zbędne kilogramy.
0: Dokładnie tak. Metoda małych kroków jest najlepsza, więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo, więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę, wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
2: Gajówka w Rudzie Milickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowany obiekt zabytkowej gajówki. W środku są dwie sale warsztatowe, zaplecze kuchenne i łazienka. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie. Pracę wykonano w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty 30 kwietnia. Na miejscu z naszym mikrofonem pojawił się Sebastian Stelmach.
1: Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny obiekt gajówkę w Rudzie Milickiej udało się oddać do użytku?
3: Marcin Calów, nadleśniczy nadleśnictwa Milicz. Tak. Takim, powiem, bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
1: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
3: Tak. Jak wiecie Państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli i już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował, wspaniałych ludzi, wspaniała kadra nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
1: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
3: No, obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy dwie sale, piętro póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
1: No właśnie, jakie plany plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą gajówkę?
3: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych,

0: ten obiekt no nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda, bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, no to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle, ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama dla stawów milickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa musi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno tak jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez różne zajęcia, czy ornitologiczne. Bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
1: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego.
2: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że leśny kompleks promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, lasy, woda, to, co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A Gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii. Budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
1: Jeżeli chodzi o sam obiekt Gajówki, kto powinien pana zdaniem go odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też być może stawy milickie, Dolina Baryczy?
2: Paradoksalnie to miejsce już jest mocno przesycone turystami. Ruch turystyczny praktycznie z roku na rok narasta, co zaczyna stanowić poniekąd problem. Dlatego miejsca też, myślę, że dla samych mieszkańców. Natomiast istotne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a prawda jest następująca. Praktycznie każda osoba, której na sercu leży estetyka, piękno, historia, szacunek do tej historii, ale także chciałbym to tutaj podkreślić, szacunek do ludzi, którzy podjęli trud ratowania tego obiektu tu, w Rudzie Milickiej, powinni chcieć tutaj przyjechać, zwłaszcza, że miejsce zaprasza, bo jest niewielki, ale jednak parking. Samo miejsce jest na tyle obszerne, że pomieści są zresztą przygotowane dla rowerzystów, specjalne stojaki, więc zarówno osoby, które uprawiają tak zwany trekking, osoby, które uprawiają rowery, są, myślę, mile tu widziani, nawet wtedy, jeśli drzwi tego obiektu będą zamknięte.
1: Ale oby były jak najczęściej otwarte, także na chlubę LKP Lasy Doliny Baryczy.
2: Myślę, że tak, przede wszystkim na poczet wielkiego uznania tych ludzi, którzy przyczynili się właśnie do odtworzenia piękna tego obiektu. Jest ich cała rzesza. W trakcie tej uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać, jak wiele osób stoi za tym sukcesem. Niemniej jednak ostatni akord, ten duży wysiłek także po stronie finansowej, został wykonany przez Lasy Państwowe i w tym wypadku Nadleśnictwo Milicz odegrało, myślę, kluczową rolę. Warto to tutaj podkreślić.
1: Ważny moment dla mieszkańców Rudy Milickiej, ale i całej Doliny Baryczy. Otwarcie uroczyste wyremontowanej Gajówki właśnie w Rudzie Milickiej. Co ten moment dla was jako mieszkańców wsi znaczy, gdy widzicie za swoimi oknami piękny, wyremontowany, odrestaurowany obiekt, który od lat wołał: ludzie, pomóżcie.
3: Agnieszka Lewucha, jestem sołtysem Rudy Milickiej. Jest to bardzo sentymentalny moment, podejrzewam, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Powiem, ja osobiście wychowałam się tutaj, od dziecka tu mieszkam i przychodziłam do tej chaty dawno, dawno temu do dzieci bawić się, więc ja tu Pamiętam każdy zakątek chatki. Potem było przykro, jak się przejeżdżało, jak tutaj wszystko niszczało i tak dalej. No i przyszedł ten moment, głosujmy. Jest możliwość pozyskania pieniędzy, więc wielu z nas stawało na głowie, prosiło rodziny, nie rodziny, znajomych, głosowaliśmy, bo to była po prostu chyba jedyna niepowtarzalna okazja, żeby tutaj jakoś zadziałać. No i jak wszyscy widzą i słyszą, udało się. Ja cały czas mówię mimo wszystko, że jest to cud. Powiem szczerze, że tutaj już mieliśmy, bo my stawiamy teraz na integrację, bo też przez to, że nie mamy takiej świetlicy całosezonowej, tej integracji aż takiej nie mogliśmy stworzyć, a ja bardzo, bardzo właśnie marzyłam o tym, żeby nasza wieś się często spotykała i tutaj jeszcze przed otwarciem pan nadleśniczy zgodził się i zrobiłyśmy pierwszy w historii wsi Dzień Kobiet, właśnie w Gajówce, także taki historyczny moment i powiem szczerze, że było tak sentymentalnie, tak miło, tak wspaniale, że z tego wszystkiego zapomniałam nawet zrobić zdjęcia. Jest pięknie i myślę, że będzie pięknie. Ja jestem szczęśliwa i wdzięczna wielu, wielu osobom.
1: No właśnie, Ruda Mielicka, brama do Stawów Mielickich, czyli wieś, która na siłą rzeczy ma wiele obwarowań, że ciężko coś tu wybudować, choćby świetlicę wiejską. Jak zatem zamierzacie korzystać z tej Gajówki? Czy macie jakieś ciche lub głośne porozumienie z nadleśnictwem, że na potrzeby sołeckie będziecie mogli z niej korzystać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
3: Póki co na pewno będziemy korzystać i tu już mamy po części zaplanowane z nadleśnictwem taki jakby harmonogram. Chcę zrobić kilka tutaj spotkań dla dzieci przede wszystkim i to będą spotkania takie typowo edukacyjne. Dzieci będą robić liściaki, obrazki z liści, potem jakieś gry edukacyjne, głównie związane z przyrodą. Będą rozmowy, żeby dzieci poznały historię Gajówki naszej, będą spacery. No i jeszcze tam mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. Spotkanie seniorów w tym roku też chciałabym tutaj zorganizować.
1: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcję promująca walkę o grant na modernizację Gajówki w Rudzie Mielickiej. Była pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na wasz wniosek. Udało się, Gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co pani dzisiaj czuje?
4: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Mielickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku Gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze bardzo wiele się tutaj zdarzy, pięknych projektów kulturalnych, ekologicznych i że Gajówka nadal zostanie takim miejscem dobrej energii, ważnym dla wszystkich, bo wtedy się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
1: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa, dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek, jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca?
4: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam Gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens. Że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że Gajówka powinna być lekcją dla wszystkich. Dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji. Że można, że to po prostu jest możliwe. To zależy tylko od nas.
5: po ponad 80 latach wróciły na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i o tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, z proboszczem trzebnickiej bazyliki, księdzem Piotrem Filasem, rozmawiał Sebastian Stelmach.
1: W kwietniu 2026 roku w trzebnickiej bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
6: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii i sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z Lasu Bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży, bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon, ważący tonę 200, został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon dwutonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostały zwracane tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej jej sygnaturki, tylko poprosimy wojewódzkiego konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. I jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z Trzebnickiej Bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
6: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało. Miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć. A potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach po zakończeniu wojny, taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzewnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski, czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
6: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła, bo to wszystko mimo wszystko jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane. No tutaj musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
6: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
6: Mamy jakiś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu. Natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacja o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te 3 trzebnickie, czy wie ksiądz może? Ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
6: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,